0: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
1: Diabeł cieszy się nad

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szóz. Nie zmieściły to walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok był

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: To jest Dawid. Damiano, Dawid, poniedziałek jest Goliatem. Dawid tego Goliata załatwi. A kto z Biblii nie za bardzo, no to niech wie, że potop już się skończył.
1: Dobrze, że tak wszystko ładnie objaśniasz. W poniedziałek o tej porze, Irek, trudno czasem te kropki połączyć, ale na szczęście jesteś ty.
0: O, proszę bardzo. Praojciec Ireneusz i ta, która zjadła jabłko, Joanna. Dzień dobry.

0: Eben i Hello w głośnikach RMF Max i takie hity na maksa sprawiają, że poniedziałek po prostu jest fajny.
1: A dzięki prezydentowi Karolowi Nawrockiemu rumuński niedźwiedź będzie miał lżej.
0: Wow, brawo!
1: No, prezydent Karol Nawrocki adoptował misia z rumuńskiego zoo i wszyscy biją brawo, jak powiedziała Aśka. Ale ja się zastanawiam nad jedną rzeczą.
0: Tak?
1: Skoro w Rumunii być może przebywa poszukiwany Marcin Romanowski, to czy służby celne wypatrują na granicy kogoś przebranego za misia?

0: reklama.
1: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
2: O kurde.
1: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
2: No jak najbardziej, jak najchętniej.
1: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Ariana Grande i hity na maksa i Flash z regionu. Macie to o 6 tu w RMF Max.
1: I dieta, bo kalorie i samo ich liczenie nas nie odchudzi.
0: A co?
1: Przynajmniej tak mówią eksperci. Trzeba z jedzenia czerpać przyjemność i wtedy jak nam smakuje, to łatwiej się chudnie.
0: Tak, zwłaszcza jeżeli radość sprawia wam unboxing waszej diety pudełkowej.
2: W RMF Max Bydgoszcz czas na najnowszy Flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Jest przełom w sprawie budowy obwodnicy Białych Błot. To dobra informacja dla kierowców. Zarząd Dróg Wojewódzkich wybrał wykonawcę, który opracuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Przetarg udało się rozstrzygnąć dopiero za trzecim razem. To kluczowa droga dla połączenia Bydgoszczy z trasami S5 i S10.
3: To jest RMF Max Bydgoszcz.
2: Po weekendzie ruszą prace na S5 między węzłami Pałuki i Żnin Północ. Wykonawca wprowadzi nową organizację ruchu w związku z remontem gwarancyjnym. Roboty zostaną przeprowadzone od 18 do 25 maja na jezdni w kierunku Gdańska. Na całym fragmencie ma obowiązywać ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę, a pasy ruchu zostaną oddzielone barierami ochronnymi. Do wakacji pozostał jeszcze nieco ponad miesiąc, jednak jak słyszymy od bydgoskich woprowców, wody i ich brzegi patrolowane są przez cały rok.
4: Sezon u nas jest cały rok, ponieważ nawet w Bydgoszczy są takie próby samobójcze, skoki z mostów i tak dalej przez cały rok. Jesteśmy dysponowani, bo jesteśmy dysponowani przez 112. 112 dysponuje w Kruszwicy naszym Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego i stamtąd też dostajemy informacje.

0: informację, gdzie, w jakim miejscu województwa dzieją się rzeczy, w których my musimy działać.
1: Wyjaśnia Roman Guździoł, prezes Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. W tym roku, jak zapewnia WOPR, na Kujawach i Pomorzu nie ma problemu z kadrą. Przeprowadzone zostaną za to szkolenie dla maturzystów, którzy chcieliby zostać ratownikami.
2: Przede wszystkim to jest okres, gdzie my po maturach, bo też chcemy tutaj szansę dać, dzisiaj mamy matury, więc tym maturzystom również przy okazji życzymy wszystkiego dobrego. Na pewno po maturach ruszamy ze szkoleniami takimi intensywnymi, żeby już 26 czerwca mogli podjąć pracę właśnie na kąpieliskach czy nawet na pływalniach, więc tu te szkolenia w tym okresie właśnie są bardzo intensywne i tutaj jednostki i podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego mocno angażują właśnie się w szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego.
1: Mówił Maciej Banachowski, prezes zarządu WOPR województwa kujawsko-pomorskiego. 23 maja hit przy Gdańskiej Zawisza podejmie Weekend Luzino. Trener niebiesko-czarnych Adrian Stawski liczy na obecność kibiców.
3: Chcemy, żeby stadion się zapełnił. To jest dla nas najważniejsze, żeby nas kibice wspierali, nie mogli nas w Toruniu wspierać z różnych względów, no bo nie wpuścili naszych kibiców. To jest tak naprawdę ostatni mecz sezonu u nas, dlatego chcielibyśmy, żeby stadion się zapełnił i naprawdę, żeby tutaj stworzyć taką gorącą atmosferę.
1: Zespół, który zajmie pierwsze miejsce, zapewni sobie bezpośredni awans. W przypadku drugiego miejsca będą mecze barażowe. Zabytkowy Star przeszedł na zasłużoną emeryturę. Wyjątkowy eksponat trafił do Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy. To odrestaurowana polewaczka z 1984 roku.

0: Najważniejszy w poniedziałek o 6.11 jest plan. Plan jest taki, żeby jakoś wytrzymać do środy. A potem, a wszystko już pójdzie z góry. I wcale nie chodzi o to pradawne powiedzenie, że jak środa zginie, to tydzień minie.
1: Nie?
0: Pogoda ma się naprawić.
1: A
0: powiedz jeszcze raz. Nie?
1: Nie?
0: Dzień dobry,
1: wrodzie. Ale nie, przepraszam bardzo, ale przepraszam. Z czego ty się tak śmiejesz? Powiedz mi, wytłumacz mi, co cię tak bawi.
0: Bo ja cię nie widziałam na juwenaliach, na których ja byłem. I
1: ale ja robiłam inne rzeczy.
0: A, ale bardziej takie nie? Czy bardziej takie tak? Asia Mełzirek, Jakubek, jak przestanie z

0: Oj, ta miłość do artystów jest odwzajemniona. Al Farben, René Miller, 18 minut po godzinie 6. Słuchacie RMF Max.
1: Ale weekend za nami, tak. Pełen emocji, różnych.
0: Asia przed chwilą zadała mi pytanie, o czym chcemy powiedzieć na początek godziny 6. Odpowiedziałam tak.
1: Tak powiedział, tak było, naprawdę. Eurowizja na początek.
0: I 12 nasza, miejsce.
1: Tak, wspaniała Alicja z 12 miejscem. Brawo, Alicja już w Polsce, polały się łzy wzruszenia, jak wracała na lotnisku, posypały się kwiaty. Łzy się też lały w Barcelonie, bo Robert zagrał ostatni mecz na Camp Nou w barwach tego klubu.
0: To, że Robert płacze, to jedno. Pomyśl, jak płacze Matias. To jest ten od baciaty, co tańczył z Anką Lantowską. Nie, no wiesz, tak tylko ile emocji jest. 19 minut po godzinie
1: 6.
2: Reklama. O rany, znów muszę wymienić filtr w dzbanku.
3: To strata kasy i minerałów.
2: Minerałów? Używam dzbanka z filtrem, żeby mieć kran i czajnik bez kamienia.
3: Kamień to rozpuszczone w wodzie minerały. Przede wszystkim sole wapnia i magnezu. Samo zdrowie.
2: Serio?
3: Kiedy filtrujesz wodę, to masz czystą armaturę, ale usuwasz ważne dla zdrowia sole mineralne.
2: A czy picie wody z kranu jest bezpieczne?
3: Oczywiście.
2: To od dziś piję tylko wodę prosto z kranu.
3: Polecają bydgoskie wodociągi.
4: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody Vibes Coral 1 litr. Teraz tylko 12 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Na zbliżający się dzień mamy Raffaello 150 gramów. Jedynie 15 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Olej kujawski 1 litr. 5 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie trzech. Twój market. Zawsze po drodze.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
8: O.
7: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
9: Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A, phuwimar.pl.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
11: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: Wakacje pełne atrakcji w Beskidzkiej Dolinie nad Dunajcem? Spędź je w Tylmanowej z Fundacją Almach. Zapraszamy! Zostały ostatnie miejsca na letnie turnusy. Szczegóły na fundacja-almach.org.pl.
14: Odmień swoje otoczenie z Artbudem. Sklep budowlany Artbud oferuje szeroki wybór kostek brukowych, płyt tarasowych i ogrodzeń betonowych w atrakcyjnych cenach. Kupuj tanio w Artbudzie. Bydgoszcz, ulica Towarowa 28.
15: I po reklamie.

0: zawsze na dobry start dnia działa, dlatego jest w RMF Max.
1: Cios poniedziałkowy, uwaga, 6 do 8 godzin tyle trzeba wspać,
0: tak,
1: żeby się dobrze czuć.
0: Tak, są nowe badania nad snem i naukowcy to dokładnie policzyli. 6 do 8 godzin codziennie trzeba spać, bo im więcej śpimy, tym młodsi biologicznie jesteśmy.
1: To badania nad snem, badania nad życiem. Potwierdzają, bangaranga obudzi nawet tych, którzy spali jedynie 2 godziny. Poza tym, jak byliście na juwenaliach, jesteście usprawiedliwieni. Nie spać, zwiedzać. Słuchać, 28 i 7.

0: Griffin, Khalid i Kygo i Tugo słychać najlepiej w RMF Max, 21 minut przed godziną 7. U nas bez względu na porę hity zawsze na maksa.
1: Bez względu na porę i bez względu na pogodę, bo ta wiosna nas nie rozpieszcza. Jeszcze zimno będzie długo, ale wiemy, kiedy będzie ciepło.
0: Wow, jest! Super, kiedy?
1: Ciepło dopiero wtedy, kiedy zrobi się lato.
0: Lato.
1: Kalendarzowe.
0: A pamiętasz, jak mówiłaś, że chcesz jechać do Tajlandii i powiedziałeś, że żałujesz, że nie pojedziesz do Tajlandii, to właśnie teraz jest pora deszczowa.
1: Dzięki, czyli to jest moja wina, tak?
0: Nie, dlaczego twoja wina? Hej, Asia, tam gdzie niektórzy mówią, że jest czyjaś wina, ja uważam, że to jest twoja zasługa. Możemy zwiedzać świat, nie ruszając się w domu, z domu. Ekstra, ekstra, nasz ty internecie. 20 minut i godzina 7.
2: Reklama. Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A. phuwimar.pl.
6: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordońskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich, MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordońska 2.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: To jest lepsze niż poranna bangeranga, to jest More Than Friends. I pozdrowienia od Innej i Daddy Yankiego tu w RMF Max, 10 minut przed godziną 7.
1: Zrobiliście sobie w ten weekend selfie?
2: No, parę razy
1: to nawet. Oszuści się już cieszą, bo z selfie można się bardzo dużo o nas dowiedzieć, zwłaszcza jeżeli wystawiliście do zdjęcia dwa palce. W geście Wiktorii, ten wskazujący i ten trzeci.
2: Pozdrówki, nie? Selfie.
1: No właśnie. No a oszuści potrafią sobie to tak przybliżyć, że z waszych opuszków palców ściągną, zczytają linie papilarne, a potem to już nie ma limitu.
2: To co ja mam wystawiać, żeby pokazać, że się dobrze bawię?
1: To nie jest dobre pytanie.
2: To jest bardzo dobre pytanie. W końcu mówimy o oszustwie w sprawie płatności zbliżeniowych, nie? Więc to się jakoś ze sobą łączy. Dajmy na to, Dawid Podsiadło, pani to wszystko wytłumaczy.
3: Jest druga, 0:05.
2: No, się mogą dziać dziwne rzeczy.
3: Gdzieś mijasz moją twarz.
2: 6:50.

0: Supergirl i Superboys, to o nas i o was jest ta piosenka kilka chwil przed siódmą w RMF Max.
1: Dzięki. Za 4 minuty o siódmej informacyjny flash. Będą wiadomości dla kierowców. 40 na Opolszczyźnie. Z porannymi korkoutrudnieniami. Więcej w każdej ważnej o poranku sprawie za 4 minuty o siódmej. Bądźcie blisko RMF Max.
2: Reklama. Marian.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
5: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
6: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
9: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
12: I po reklamie.

0: 106.1 FM.
1: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na Flash. Anna Łopuszańska, zapraszam. Tylko u nas świeże i sprawdzone informacje w skrócie. Krajowa 40 w Opolsku może się korkować. Trwa akcja ratunkowa po czołowym zderzeniu auto osobowego z ciężarówką w Starych Kotkowicach. Zablokowana jest droga między Głogówkiem a Kędzierzynem. Tylko jedna osoba z Polski jest wśród rannych w Modenie. Przypomnijmy, w sobotę samochód wjechał tam w grupę przechodniów. Sprawcą ataku jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Tamtejsze media podały, że leczył się psychiatrycznie. To tragedia. Solidaryzujemy się z tymi, których to dotknęło. Mamy nadzieję, że tego rodzaju akty nigdy się nie powtórzą. Powtarzam jednak, że jest to coś, co prawdopodobnie ma głównie indywidualne przyczyny i dlatego jest całkowicie niemożliwe do przewidzenia. To minister obrony Włoch Guido Crosetto rannych odwiedziła w szpitalu premier Włoch Giorgia Meloni. Wcześniej szefowa włoskiego rządu w związku z sytuacją odwołała zaplanowaną wizytę na Cyprze. Prokuratura wyjaśnia przyczynę śmierci 13-latka z gminy Warciany w Warmińsko-Mazurskiem. Ciało chłopca znaleziono w sobotę wieczorem w pobliżu miejscowości Ekli.

0: Lity, a co udało się ustalić do tej pory?
1: Miało dojść tam do awantury, a chłopiec miał uciekać. W tej sprawie zatrzymano czterech dorosłych w wieku od 30 do 43 lat. Jeden z nich, najmłodszy, był pijany, miał około promila alkoholu. Nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów w tej sprawie.
0: Tyle Piotr Bułakowski. Za 2 godziny maturzyści zmierzą się z pisemnym egzaminem z historii. Spośród przedmiotów wybieranych przez uczniów ten zajmuje 8 miejsce. Po południu zaplanowano egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. No i to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści oczywiście wrócimy do Was punktualnie o godzinie 8, a teraz najnowsze informacje ze świata sportu i oczywiście pożegnanie Lewandowskiego. Na flesz sportowy w RMF Max otwiera piłka nożna. Były łzy i owacja na stojąco. Robert Lewandowski ostatni raz w barwach Barcelony. Piłkarz pożegnał się wczoraj z klubem. Lewy odebrał pamiątkową statuetkę z klubowym herbem i napisem jeden z naszych na zawsze. W meczu przedostatniej kolejki hiszpańskiej La Liga FC Barcelona pokonała 3-1 Real Betis. Zmieniamy dyscyplinę i przenosimy się na siatkarskie parkiety PGE. Projekt Warszawa uległ w starciu z Iratem Bankasi Ankarą, a 2-3 w meczu o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. A walka o złoto przegrali tymczasem siatkarze Aluronu CMC Warte Zawiercie. Spotkanie z Perugią zakończyło się wynikiem 0-3. Nie wygląda to niestety dobrze. Te pogodowe mapy prezentują się fatalnie. Na termometrach maksymalnie dziś okolice 13 kreski w Krakowie i w Katowicach. Niewiele więcej, bo 14 stopni w Trójmieście, 14 również w Poznaniu, 15 stopni w Rzeszowie, no i najwięcej 19 stopni w Warszawie i w Białymstoku. Poza tym niestety mają tutaj dominować gęste chmury, które jeszcze w dodatku przyniosą przelotne opady deszczu, a miejscami może zagrzmieć. Tak będzie od Suwalszczyzny aż po Podkarpacie.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Carpenter Bydgoszcz, oferujący okna, drzwi, bramy, systemy osłonowe i ogrodzenia.
3: Zaczynacie super tydzień z RMF Max 4,5 po 7.

0: Hity, jak zawsze, na maksa, ale łezkę słychać, są także,
1: słychać.
0: Także u Black Eyed Peas, 10 minut po godzinie 7, u nas optymistyczne, dzień dobry, Asia, Irek, siemano, rano, tu RMF Max.
1: A te łzy to one płyną z Barcelony, prosto do nas, bo Robert już oficjalnie zakończył swoją przygodę z tym klubem, no i teraz wszyscy mówią, że czeka przeprowadzka do Arabii Saudyjskiej.
0: Och, być może. Dla rodziny to nie jest łatwe przedsięwzięcie, tak zabrać wszystko, rzucić.
1: Prawda, i się wynieść tam daleko.
0: Katalonię. Wiadomo, znajomy mi mówił, że tak w arabskim świecie to bardzo trudno się przede wszystkim trenuje tą baciatę.
1: Tak?
0: Wiesz, tak, zwłaszcza jak jesteś mężatką, bo w treningach baciaty najgorsze jest to ukamienowanie. Ja, ale to...

0: Jak już musi być ten poniedziałek, to niech chociaż będzie w takim dobrym rytmie, jak przed momentem. All the time, John Summit i The Chainsmokers w RMF Max.
1: O 18 minut po godzinie 7. Dzisiaj od rana polerujemy pomnik Roberta Lewandowskiego. Tutaj nabłyszczamy, piłka już leśni. A teraz 300 specjalnie dla was w sprawie tego jednego słowa, które dokładnie określa naszego Roberta
0: Lewandowskiego. Jak już znajdziecie to słowo, które określa naszego Roberta, to wpisujecie je w SMS-a i tego SMS-a wysyłacie pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, bo to jest przepustka do zabawy, w której 300 są do wzięcia.
1: Pewnie jedno słowo, moc, super i tak dalej, albo super moc już jest wykorzystane. Wysyłajcie swoje jedno słowo, które najlepiej pasuje do naszego Robertinho Lewandowskinio. Wysyłajcie SMS bez żadnych dodatkowych opłat. A 300 już się czai tutaj właśnie w studiu RMF Max. 19 minut po 7.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Carpenter Bydgoszcz, oferujący okna, drzwi, bramy, systemy osłonowe i ogrodzenia.
3: Reklama.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Szukasz nowego auta i konkretnych oszczędności? W Hyundai Fortis Auto mamy coś dla Ciebie. Specjalne rabaty dla wybranych grup zawodowych oraz nawet do 40 tysięcy złotych zniżki na wybrane modele Hyundai. Wsiądź, sprawdź, poczuj różnicę. Umów się na jazdę testową już dziś. Odwiedź Hyundai Fortis Auto w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 305 lub sprawdź szczegóły na hyundaibydgoszcz.pl. Hyundai Fortis Auto. Tu zaczyna się Twoja przyjemność z jazdy.
10: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
2: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
2: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
15: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i żena bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: I po reklamie.

0: albo po prostu legenda, bo tak też o nim piszecie.
1: Zaje mocnym, to na przykład o Robercie Lewandowskim. Jednym słowem, bo to jest stawka, czy żeby zagrać o stawkę 300, to trzeba było najpierw jedno słowo, które najlepiej Robertinio, naszego kochanego Lewandowskinio, opisuje.
0: Roberto Kop na przykład.
1: O, super! Darek, siemano rano.
2: Siemano.
1: Darek, też łowca bramek. Jedno słowo, które opisuje najlepiej Roberta, naszego Lewandowskiego.
2: Fenomenalion.
1: Fenomenalion!
0: Piękne słowo. Wsiadaj z nami do samochodu, jedziemy dzisiaj na wycieczkę i nie może być inaczej. Dzisiaj razem pojedziemy do Robertowa.
1: Robertowa. Mamy takie piękne Robertowo w naszym pięknym kraju, a ja do Robertowa będę jechać z miejscowości, gdzie na co dzień trenują błękitni Cyców, czyli z Cycowa właśnie.
0: A ja jestem tam, gdzie gra Real Myszewo.
1: Myszewo.
0: Czyli w Myszewie. I do ciebie pytanie, Darek, kto ma bliżej do Robertowa? Aśka czy Irek?
1: Aśka z Myszewa czy Irek z Cycowa? Błękitni Cyców. Aśka czy Irek? Aśka,
0: szybko, szybko.
2: Irek. Irek.
0: Nie wiem, dlaczego tak postawiłeś, ale nie. Tym razem źle. Stuwa poleciała, bo za słowo odpowiedź zabieramy ci pieniądze.
1: Aśka teraz do Robertowa jedzie z miejsca, gdzie na co dzień występuje Iskra Stolec.
0: A Irek, jak na Irka przystało, kibicuje klubowi o wdzięcznej nazwie Jaskiniowiec Rajsko.
1: Aha.
0: Czyli jedzie z Rajska. I kto ma bliżej do Robertowa?
1: Aśka czy
0: Irek?
1: Aśka.
0: Darek, skup się! Została ci stuwa. Ostatnie pytanie. Skup się, Darek. Irek jedzie z siedziby klubu Benfica Klisino.
1: Z Klisina właśnie.
0: Tak jest.
1: A Aśka do Robertowa, tam gdzie grają gladiatorzy, Pierusino.
0: No i kto
2: do
0: ma
2: Aśka.
0: Dobrze!
1: Dobrze! Jezu,
0: nawet nieczytany tym razem.
1: Bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Darek, stóweczka jest dla ciebie.
2: Dzięki.
1: No i

0: przyznajcie się, na waszej liście ulubionych także jest Damiano Dawid. On śpiewał przed momentem w RMF Max 20 minut przed godziną 8.
1: I to jest czas na najbardziej klikalną ścieżkę rowerową w naszym kraju i jej wielkie, huczne otwarcie.
0: Brawo, gdzie mam wnieść tę pompę?
1: Pod Żywiec. Przyjechał wiceminister, przyjechała pani poseł, była lokalna władza, super. Górale w strojach z regionu, była czerwona wstążka, chleb super. I sól. I to wszystko po to, żeby otworzyć 500 metrów ścieżki rowerowej.
0: Naprawdę? 500 metrów? Jakby tego nie liczyć, to może się okazać, że koszty dojazdu tych wszystkich otwierających były tak duże, że można by drugą ścieżkę wybudować. Może nie tak długą, nie tak imponującą, ale jednak... Ścieżynie bezpiecznej drogi dla wszystkich słuchających Maxa o 7:41.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
1: Kochana, ale masz wypieki.
2: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
1: Chodziło mi o te wypieki.
2: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
3: Zapomniałeś już, że jazda może być przyjemnością, a nie męką w korkach? Wskocz na Yamahę, ona ci przypomni. Mobilność, niezależność i przygoda, które kosztują nieco ponad 2 litry benzyny na 100 km. Ruszaj do Yamaha Unicar w Bydgoszczy przy Modrzewiowej 7. Na hasło wiatr. Specjalna oferta dla nowych klientów. www.adamowscy.pl.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
9: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Dara zaraz po ogłoszeniu tych wyników z wielkim wzruszeniem dziękowała i powiedziała tak: no. Dziękuję mojemu mężowi, to on mnie zmotywował, żebym zgłosiła się do konkursu, bo bardzo się bałam.
1: Wow, brawo mężunia. Podobno nawet on wymyślił tytuł tej piosenki, przypominam, to jest Bangaranga. No powiedział mi Dara Bangaranga. A ona powiedziała znowu Bangaranga. Albo równie przyjemna nowość od Milky.

0: To są wasze ulubione hity na maksa. Mamy ich co niemiara, będziemy je grali także po 8:00, 8:00 za 4 minuty.
1: A we fleszu o 8:00 ostrzeżenia z S5 w Śląskiem. Tam są drogowe utrudnienia.
0: Ale w szkole będzie bezpieczniej i o tym także doniesienia za chwilę. Max. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły.
2: Reklama. Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: 1 litr, teraz tylko 12 zł 99.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęciem auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
8: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
7: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
8: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy. Więcej.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Bydgoszcz 106.1 FM.
15: Jest ósma, jest Flash w RMF Max. Garść świeżych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. I na otwarcie uwagę prosimy kierowców. O poranku stoi Krajowa 40 w Opolskiem. W Starych Kotkowicach doszło do wypadku z udziałem osobówki i ciężarówki. Droga między Głogówkiem a Kędzierzynem Koźlem jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogami lokalnymi. A z problemami mierzą się teraz także korzystający z S5 w Śląskiem. W Świętoszówce samochód uderzył w bariery. Na odcinku między Cieszynem w stronę Bielska Białej przejazd możliwy jest wyłącznie prawym pasem. Co z obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce? W środę szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ma się spotkać z generałem Danem Kane'em, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
16: Chodzi o ostateczne przecięcie dyskusji, czy Stany Zjednoczone wstrzymują relokację swoich wojsk do Polski, czy nie. W weekend Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, a więc Ośrodek Prezydencki, jak i Ministerstwo Obrony Narodowej wydały podobne komunikaty. Z nich jasno wynika, że takich planów nie ma, jednak wątpliwości wciąż są. Prezydent chce o nich rozmawiać z, jak to określił szef BBN, wszystkimi ośrodkami władzy w Polsce.
15: Tyle Michał Radkowski. Możliwe, że w przyszłości polskie szkoły będą miały na stanie adrenalinę. To ratunek dla uczniów w przypadku ciężkiej reakcji alergicznej. Nad rozwiązaniem pracuje teraz Ministerstwo Zdrowia.
17: W czerwcu gotowa może być propozycja przepisów, które pozwolą szkołom kupować adrenalinę na receptę i po prostu potem trzymać ją w szafce i podać w sytuacji, gdy uczeń albo inna osoba w szkole ma wstrząs anafilaktyczny. O te zmiany apelują lekarze. Adrenalina w szkołach pojawi się najwcześniej w następnym roku szkolnym.
15: Tyle od Michała Dobrołowicza. I zanim o sporcie, uwagę prosimy jeszcze wszystkie słuchaczki. 26 maja, w Dzień Matki Amazonki, zapraszają kobiety w całej Polsce do udziału w wyjątkowej ogólnopolskiej kampanii profilaktyki raka piersi Badamy, nie tylko mamy. W wielu miastach w Polsce odbędą się bezpłatne badania profilaktyczne, nauka samobadania oraz spotkania i rozmowy. Więcej na stronie amazonkifederacja.pl. Złoto nie dla siatkarzy Aluronu CMC. Warte zawiercie przegrali finał w Turynie 0-3 z włoską Perugią.
18: Trzeba oddać dzisiaj przeciwnikowi, że był po prostu śmietny.
15: Tyle Jakub

0: Popiwczak, libero zespołu z Zawiercia. Łzy na Camp Nou. Robert Lewandowski pożegnał się z Barceloną, która wygrała wczoraj z Realem Betis 3-1.
1: Pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón.
0: Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Tak mówił wzruszony ewidentnie Lewandowski. Mecz 33. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy szczęśliwy dla Legii Warszawa, która pokonała Lechię Gdańsk 2-1. Zerkamy na pogodowe mapy i niestety wygląda to fatalnie. Wiosna pokazuje nam raczej swoją kiepską stronę. Na termometrach maksymalnie okolice 13 kreski w Katowicach, w Krakowie 14 z plusem w Poznaniu. Podobnie będzie w Trójmieście. 15 stopni to Rzeszów i 19 najwięcej w Warszawie. Do tego w wielu miejscach niestety może dziś popadać. Zagrzmi od Suwalszczyzny przez Mazowsze po Podkarpacie, a najpiękniej będzie na północnym zachodzie kraju.
2: Wstawaj, nie udawaj. W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
3: 4 minuty po 8:00. 4 wejściówki do parku rozrywki. Nie ma mowy o przypadku. Tu RMF Max.

0: Najwięcej porannej poniedziałkowej energii macie od nas. Z RMF Max lecą hity na maksa. Jest prawie 10 minut po godzinie 8. Tu Asia, tu Irek. Siemano, rano.
1: Cześć, dzień dobry. No cześć. I cały internet zasypany pożegnaniem Roberta z FC Barceloną.
2: Tak jest.
1: Bardzo ładny obrazek, wzruszający, pojawił się na oficjalnym profilu klubu na Instagramie, na klubu Barcelona.
0: Co Barcelona napisała na pożegnanie dla Roberta?
1: Dziękuję za wszystko, Lewy.
0: Ale to nie jest zwykłe dziękuję.
1: Nie, no bo jest
0: to
1: po polsku.
0: To jest dziękuję.
1: Tak.
0: Tam jest
1: dobrze, to powiem to jeszcze raz. No. Dziękuję za wszystko.
0: Dziękuję.
1: Przecinek, Lewy, serduszko.
0: Mogli napisać całokształt. Albo wszyszczówsieńko. Ale i tak doceniamy.

0: które powodują, że nie możecie usiedzieć w miejscu. I tak właśnie gra RMF Max o poranku. Talk to you to another 55 Ultra.
1: 19 minut po godzinie 8. 4 wejściówki do parku rozrywki. Do wygrania są właśnie teraz, do wygrania są właśnie tu. Zabawa nazywa się Poranny Konkurs. A dzisiaj, no jak się domyślacie, inaczej być nie może. Trzeba odpowiedzieć sobie na jedno trudne pytanie. Co w tym wolnym czasie, jak nie grać w Barcelonie, będzie robił Robert Lewandowski?
0: Tak, bo on ma w ten poniedziałek trochę więcej czasu i pewnie będzie miał w poniedziałki trochę więcej czasu, więc podpowiedzcie, co Robert mógłby teraz zrobić albo robić.
1: Tak, zanim świat zorganizuje Lewandowskiemu nowe piłkarskie zajęcie, wasze podpowiedzi głosówkowo zostawiacie na Messengerze, RMF Max i te najfajniejsze propozycje dla naszego Roberta, co dzisiaj w poniedziałek Robert ma robić, może z wami w filmie, może z wami w domu, może z wami w pracy, może z wami w autobusie. Dajcie znać. Głosóweczki przyjmujemy. 4 wejściówki do parku rozrywki już przygotowane.
2: Max. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
8: Tak, i to lepiej niż ja.
9: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
10: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
11: Skoda Bieranowski szuka najstarszej, sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęcia na auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Ingot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
16: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
17: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
21: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
22: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
23: Jest 7 miejsc.
22: I rower, i mój kocyk. No i buba.
24: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Samo wchodzi.
3: Tak się robi klimat.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Dzień dobry, cześć panie Robercie. Czwartego dopadla potrzebujemy. Poziom taki, że chyba sobie poradzisz. Daj znać, dzisiaj 21. Na razie, hej.
2: Bardzo miła propozycja dla Roberta Lewandowskiego od Mariusza, bo skoro Robert będzie miał teraz trochę więcej czasu, to słuchacze RMF Max wymyślają, co z tym czasem Robert mógłby robić.
3: I swoją podpowiedź ma też Daniel.
4: Będzie się relaksował na działce i zbierał ogórki małosolne.
2: Smakowicie, smakowicie. Wszystko po to, by wygrać 4 wejściówki do Energylandii.
3: Na które apetyt ma też Dominika. Dominika! Dominika?
5: Może teraz razem ze mną oglądać mecze tej gówniary z paletką. Pozdrawiam.
2: Bardzo dziękujemy za twoją głosówkę. A 4 wejściówki do Energylandii dostanie Agnieszka.
6: No Robercik, i jedziemy. Un, dos, tres, zumba, he, zumba, ha. Potrzebuję zastępstwa na wakacje, mam dla ciebie fuchę od zaraz.
2: A my mamy dla ciebie 4 wejściówki do parku rozrywki, poranny konkurs, Energylandia, mówią ci, baw się dobrze.
6: Zumba, he, zumba, ha.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Jeżeli właśnie teraz ktoś obok was zaczął się ruszać w tym samym rytmie, to znaczy, że też ma włączony poranek RMF Max i dociera do niego dobra energia z głośnika ustawionego na maksa 20 minut przed 9.
1: Którego z polityków Polacy zaprosiliby na grilla? Taki sondaż się ostatnio wydarzył. No i Polacy mieli do wyboru wszystkie nazwiska, a najczęściej zaznaczali rubrykę z napisem żaden.
0: Żaden najpopularniejszy. No podobno to jest właśnie tajemnica sukcesu Patryka Jakiego.
1: Jakiego?
0: No właśnie tego. Tak.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Not, not just a line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: 9,99 za kilogram. Do tego zlady tradycyjne i schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
2: Wow, zrobiłam dyszkę.
1: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: Marzysz o własnym biznesie? Wystarczy około 5000 zł wkładu własnego. Poprowadź sklep Żabka i dołącz do grona franczyzobiorców z całej Polski. Sprawdź szczegóły na żabka.pl franczyza. Dobrze mieć Żabkę.
4: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
5: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
4: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
5: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsulki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
8: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
9: W RMF Max hit za hitem.
8: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Dokładnie wiemy, co lubicie o poranku w poniedziałek. I dokładnie to dostarczamy wam prosto do głośników w RMF Max, Bausa i Magnetic.
1: I dokładnie z tych samych powodów 14 332 zł to za mało.
0: A 14 490 zł to za dużo.
1: A kwota, która jest dokładnie pomiędzy, to pieniądze, które są do wygrania w naszej zabawie za dużo, za mało.
0: Chcecie mieć szansę, żeby po te pieniądze sięgnąć, to trzeba się zgłosić. Najlepiej hasłem Max pod 7327.
1: A kto zamiast wiadomości woli sobie kliknąć więcej szans, niech w sprawie dużych pieniędzy wchodzi na nasze www.rmfmax.pl.

0: Katy Perry i Snoop Dogg, oni wiedzą, jak zrobić nam dobry poniedziałek.
1: O ile drożej będzie na czerwcowy weekend, żeby gdzieś pojechać?
0: To zły poniedziałek.
1: O tym będziemy mówić we Flashu o 9:00.
0: Jeszcze nie jest za późno. 4 minuty i 9:00.
2: Reklama. Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Twój ogród budzi się do życia? Nie prześpij tego. Ruszaj do nowego działu z narzędziami ogrodowymi Domitech. Pracuj wygodnie i wydajnie dzięki jakości Makita i innych wiodących marek. W ofercie wszystko do nawadniania, utrzymywania porządku i opieki nad zielenią. Ciesz się doskonałym wyborem i niskimi cenami Makita. Zapraszamy do Domitech, Górzyskowo 2A w Bydgoszczy i na www.domitech.pl.
5: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na Ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2, Bydgoszcz.
6: Dzień dobry, sąsiadce.
7: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu... Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu...

0: 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
10: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Tomek Urbański, witam i zapraszam na poranny flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Wyjazd za granicę na długi czerwcowy weekend będzie w tym roku wyraźnie droższy. Ceny wzrosły o 26%, wylicza portal wakacje.pl. Czy to znaczy, że w ogóle nie ma szans na urlop w atrakcyjnej cenie?
1: Jeżeli ktoś będzie zwlekał do ostatniej chwili, to raczej powinien nastawić się na to, że jakąś ofertę być może znajdzie, ale pod warunkiem, że nie będzie miał wymagań konkretnych co do kierunku, czy do hotelu, czy do miejsca wylotu, czy konkretnego dnia wylotu.
0: Radziła Marzena German z portalu wakacje.pl, a te najpopularniejsze kierunki wybierane przez Polaków na czerwcówkę w tym roku to Turcja, Grecja i Egipt.
2: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Szybko o tym, co za oknami. W Bydgoszczy pochmurno, ale gdzieniegdzie można dostrzec błękit. Synoptycy podpowiadają, by pamiętać dziś o parasolach. Więcej o sytuacji meteo powiemy tuż po fleszu. Kierowcy, noga z gazu na Rondzie Kujawskim. Nad ranem w rejonie Galerii Handlowej doszło do kolizji z udziałem 3 aut. Na miejscu nadal mogą występować utrudnienia w ruchu. W porannym fleszu teraz kilka słów o Uniwersyteckim Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, jakie powstało na parterze Szpitala Jurasza przy Kolegium Medicum w Bydgoszczy. To miejsce, w którym naukowcy będą tworzyć nowoczesne i eksperymentalne metody leczenia.
3: Rola przede wszystkim takiego centrum jest stworzenie ekosystemu dla badań klinicznych, dla badań zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych, jak i szeroko rozumianej badań biomedycznych. Przede wszystkim taki jest nasz zamysł i był od początku tworząc do centrum.
4: To tak z punktu widzenia pacjenta, jaką korzyść oni odniosą?
3: Dostęp do terapii, leków innowacyjnych, leków, które nie są zarejestrowane, produktów leczniczych, które w toku badań zmieniają, poszerzają swój zakres swoich wskazań.
0: Z profesorem Pawłem Zalewskim, dyrektorem Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, rozmawiała nasza reporterka Monika Jędrzejewska. Uwaga, uczniowie z bydgoskich szkół, właśnie teraz o 9:00 wystartowały zapisy na półkolonie organizowane przez Urząd Miasta. Krótko o zasadach naboru mówi Marta Stachowiak, rzeczniczka ratusza.
5: Tak jak w latach poprzednich, żeby skorzystać z tych półkolonii, potrzebna jest ważna legitymacja szkolna i bydgoska karta miejska. To są półkolonie dla dzieci z bydgoskich szkół do 13 roku życia. Można skorzystać z jednego bądź dwóch tygodniowych turnusów.
0: Podczas półkolonii uczestnicy będą aktywnie spędzać czas w planach sport, sztuka, rozrywka i turystyka. Z oferty może skorzystać około 3700 dzieciaków. Link do formularza naborowego znajdziecie na bydgoszcz.pl. I jeszcze na koniec.

0: Sport. Zawisza z kolejnym zwycięstwem na koncie. Bydgoszczanie pokonali na wyjeździe rezerwy Lecha Poznanie 4-2. Dwie bramki dla naszego zespołu strzelił Sebastian Rak, a po jednej Maciej Kona z karnego i Filip Kozłowski. A teraz to wszystko. We Fleszu za godzinę sprawdzimy, jakie jest tempo wymiany pieców w Bydgoszczy. A teraz obiecana wcześniej prognoza pogody.
1: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: No dużo chmur, trochę słońca i możliwe przelotne opady deszczu. Tak w skrócie zapowiada się nam pogoda na dziś dla Bydgoszczy i regionu. A temperatura w naszym mieście podskoczy do 17 stopni. Odczujemy komfort termiczny. A wiatr słaby, okresami umiarkowanym, lekko obniżone ciśnienie nieznacznie spadnie. Kto może, niech ratuje się mocną kawą. Warunki biometeorologiczne są neutralne, bez wpływu na nasze samopoczucie. Jutro bez zmian w pogodzie, za to od środy ocieplenie powyżej 20 na skali.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. Gramy hity na maksa.
3: I pomagamy uniknąć tragedii.
4: I dlatego tydzień przed faktem wam przypominamy, że Dzień Matki jest za tydzień we wtorek.
3: Było słychać w głosie, jak wam matka przypomniała. www.rmfax.pl. Wjechały nowe konkursy, w których wszystko, co trzeba na Dzień Matki, jest do zdobycia. Kto chce zdobyć te prezenty, na www.rmfmax.pl wchodzi właśnie teraz.
4: Do jutra, pa, pa.
3: A Siajrek 5 po 9.

0: Waligura, z którym poniedziałek robi się przyjemniejszy. Dzień dobry porannej zmianie. Może jeszcze niektórym się ciężko przyzwyczaić do tego, że to poniedziałek, ale ten poniedziałek zbliża nas jeszcze bardziej do wakacji, więc nic, tylko się cieszyć. Robert Bojanowski, witajcie, dzień dobry. Ja się cieszę, że mam was, to bo razem szybciej nam czas na pierwszej zmianie minie i do tego jeszcze David Guetta za chwilę dołączy i paru innych artystów. I tak do 13.
1: Max. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: Dzień dobry, sąsiadce.
13: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
12: To do zobaczenia.
13: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
14: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
15: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
16: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
17: Tylko z My MediaMarkt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
18: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
19: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
20: Jest 7 miejsc.
19: I rower, i mój kocyk. No i buba.
21: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
22: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

stary Furtado, ten man hitter, to w ogóle się nie starzeje. No co innego my, no sami po dzieciach pewnie widzicie, jak czas szybko płynie. Jeszcze trochę, jeszcze miesiąc i parę dni i będą wakacje. I już w Bydgoszczy trwają zapisy na półkolonie. Na stronie miasta piszą, że można już przez internet zapisywać swoje pociechy. 3700 miejsc, niby dużo, no ale uczniów w takim wieku, który się łapie na półkolonie, czyli do 13 roku życia, jest więcej. 8 terminów do dyspozycji. No to nie są jakieś wielkie koszty, około 300 zł za tydzień, czyli pewnie mniej niż doba za dwuosobowy pokój nad Bałtykiem w czasie wakacji. Szczegóły znajdziecie na stronie Bydgoszczy, a w RMF Max znajdziecie dużo dobrej muzyki, jak zwykle. Victoria Kida, Oscar Sims teraz i później kolejny fantastyczny duet Justin Bieber z Nicki Minaj.

0: tym Bieber, Nicki Minaj, no to nam pasuje do poniedziałku, żeby się trochę rozruszać. Poniedziałek nasz ukochany. Ale my przecież razem stanowimy taki duet, żeby sobie z łatwością poradzić z tą lekką handrą po weekendzie. I mała inwestycja. Proponuję 3,69, tyle kosztuje SMS na starcie tygodnia i można później zmienić postrzeganie początku tygodnia dzięki wygranej. Widełki finansowe w zabawie za dużo, za mało nam się zawężyły, czyli jest łatwiej. Dzisiaj mamy więcej niż 14 332 zł, ale mniej niż 14 490 zł. No to, tak jak powiedziałem, proponuję potraktować to jako inwestycję. Jeden SMS ze słowem MAX można teraz wysłać na numer 7327. Za 3 zł 69 groszy i później spróbować odgadnąć, jeśli do was zadzwonimy, ile dokładnie pieniędzy jest na koncie. Jeśli się uda, ta kasa będzie wasza. Jeśli nie, to i tak dostaniecie 500 zł. Tak czy owak warto. Max, ślicie na 7327. Max.
1: Reklama. O rany, znów muszę wymienić filtr w dzbanku.
2: To strata kasy i minerałów.
1: Minerałów? Używam dzbanka z filtrem, żeby mieć kran i czajnik bez kamienia.
2: Kamień to rozpuszczone w wodzie minerały. Przede wszystkim sole wapnia i magnezu. Samo zdrowie.
1: Serio?
2: Kiedy filtrujesz wodę, to masz czystą armaturę, ale usuwasz ważne dla zdrowia sole mineralne.
1: A czy picie wody z kranu jest bezpieczne?
2: Oczywiście.
1: To od dziś piję tylko wodę prosto z kranu.
2: Polecają bydgoskie wodociągi.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
9: Tomasz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Marian, a więcej się nie da?
14: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
16: taniej masz. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Briu, w Galerii Zielone Arkady, Galerii Rondo oraz Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Briu i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Briu, Galeria Zielone Arkady, Galeria Rondo oraz Galeria Pomorska w Bydgoszczy. Minus 35% tylko do końca maja.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Dużo chmur, trochę słońca i możliwe przelotne opady deszczu. Tak w skrócie zapowiada się nam pogoda na dziś dla Bydgoszczy i regionu. A temperatura w naszym mieście podskoczy do 17 stopni. Odczujemy komfort termiczny. A wiatr słaby, okresami umiarkowanym, lekko obniżone ciśnienie nieznacznie spadnie. Kto może, niech ratuje się mocną kawą. Warunki biometeorologiczne są neutralne, bez wpływu na nasze samopoczucie. Jutro bez zmian w pogodzie, za to od środy ocieplenie powyżej 20 na skali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: RMF Max.
3: RMF Max Bydgoszcz.

0: znowu powiesz, że...
1: No to nasz największy romantyk, Sobel w RMF Max. Nawet w poniedziałek rano zakochany. Ktoś jeszcze tak ma? Jeśli tak, to pięknie, no to się inaczej funkcjonuje wtedy, prawda? Pod warunkiem, że to jest takie szczęśliwe zakochanie, uśmiechnięte. To mam nadzieję, że w poniedziałek rano u reszty też widać te uśmiechy. No, powinny się pojawić, szczególnie u fanów Eda Sheerana i Martina Garrixa, no bo przecież panowie nagrali razem wspaniałe Repeated. I dlaczego nie mielibyśmy teraz tego posłuchać? Martin Garrix, Ed Sheeran, a później jeszcze w RMF Max usłyszymy Miley Cyrus.
2: To jest nowość w RMF.

0: zaproszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
3: Skoda Bieranowski szuka najstarszej sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęciem auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
4: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
6: Świeże hity.
1: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
6: Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
8: Szukasz nowego auta i konkretnych oszczędności? W Hyundai Fortis Auto mamy coś dla Ciebie. Specjalne rabaty dla wybranych grup zawodowych oraz nawet do 40 tysięcy złotych zniżki na wybrane modele Hyundai. Wsiądź, sprawdź, poczuj różnicę. Umów się na jazdę testową już dziś. Odwiedź Hyundai Fortis Auto w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 305 lub sprawdź szczegóły na hyundaibydgoszcz.pl. Hyundai Fortis Auto. Tu zaczyna się Twoja przyjemność z jazdy.
9: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody Vibes Coral 1 litr. Teraz tylko 12 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Na zbliżający się dzień mamy Raffaello 150 gramów. Jedynie 15 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Olej kujawski 1 litr. 5 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie trzech. Twój market. Zawsze po drodze.
10: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu.

0: jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy Szosie Lubickiej 17.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do

0: kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
2: I po reklamie.

0: Jest 10 w RMF Max Bydgoszcz, pora na najnowszy flash. Tomek Urbański, zaczynamy. 40 osób zostało rannych, jedna zginęła. To skutki zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę. W ciągu ostatniej doby ostrzeliwane były obwody Dniepropetrowski, Zaporowski, Chersoński i Odeski. Na Morzu Czarnym rosyjski dron trafił w chiński statek handlowy. Siły powietrzne Ukrainy w porannym raporcie przekazały, że Rosjanie przeprowadzili uderzenie za pomocą 22 rakiet i 524 dronów. We fleszu jeszcze pogodowy alert. Synoptycy ostrzegają dziś przed burzami w 6 województwach. MGW wydał alerty pierwszego stopnia dla regionów w północno-wschodniej, centralnej i południowej części kraju. Po południu spodziewane są intensywne opady deszczu, silny wiatr, a lokalnie także grad.
1: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Pilna informacja, autobusowa 77 kursująca na Osową Górę jeździ dziś zmienioną trasą. Jaki jest tego powód, o tym we fleszu za godzinę. To był gorący weekend w hali Grupa Moderator Arena. Po dwóch finałowych meczach Astoria remisuje w rywalizacji do 3 zwycięstw z ŁKS-em Łódź 1-1. Sobotni mecz kompletnie nie wyszedł bydgoszczanom, przegrali go 71-85, ale za to niedziela należała już do Asty.
2: Poprawiliśmy na pewno obronę i skuteczność. To, co wczoraj szwankowało, dzisiaj było dużo lepsze. Mimo to, że w pierwszej kwarcie mieliśmy aż 8 strat i z tego powodu wynik był niekorzystny dla nas, ale wyciągnęliśmy wnioski, poprawiliśmy skuteczność, zwiększyliśmy presję na piłkę i to przyniosło efekt i jestem szczęśliwy w tej chwili.
0: Powiedział na pomeczowej konferencji prasowej trener Grzegorz Skibam. Kolejne dwa finałowe mecze zostaną rozegrane w Łodzi w najbliższy weekend. Ewentualne piąte decydujące spotkanie 27 maja w Bydgoszcz. Na antenie RMF Max Bydgoszcz jako pierwsi przedstawiamy Wam najnowszy raport bydgoskiego alarmu smogowego. Wynika z niego, że spada tempo wymiany pieców. Z najnowszymi danymi zapozna Was Monika Jędrzejewska.
3: Społecznicy obliczyli, że na koniec ubiegłego roku w Bydgoszczy funkcjonowało około 25 tysięcy pieców niespełniających norm. W tym czasie mieszkańcy złożyli wnioski o dofinansowanie do wymiany 155 pieców, podczas gdy 3 lata wcześniej takich wniosków było ponad 500. Według planów urzędników w latach 2027-2029 z obszaru Bydgoszczy zniknie zaledwie 241 pieców, czyli około 80 rocznie.
0: Zdaniem społeczników, jeśli takie tempo się utrzyma, to bezklasowe piece znikną z krajobrazu Bydgoszczy dopiero w następnym stuleciu. Trwa funduszowy maj, to okazja do tego, by z bliska przyjrzeć się inwestycjom, które powstały dzięki unijnym środkom. Należy do nich m.in. baza lotniczego pogotowia ratunkowego w podbydgoskim Żołędowie. W sobotę od 10 będzie można porozmawiać z załogą i obejrzeć śmigłowiec. A na koniec mamy dla Was odlotową propozycję i to dosłownie, co powiecie na lot w tunelu aerodynamicznym. Mamy dla Was wejściówki do MaxFly Bydgoszcz. Szczegóły na rmfmax.pl w zakładce Bydgoszcz.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Synoptycy na dziś dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają przede wszystkim chmury, ale są szanse na rozpogodzenia w postaci krótkich chwil ze słońcem i błękitem na niebie. Warto mieć przy sobie parasol, niewykluczone przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, koronowskich i soleckich termometrach zobaczymy maksymalnie 17 stopni. W nocy z poniedziałku na wtorek spadek po zmroku na skali okolice 8-9 z plusem. A warunki biometeo są neutralne, nie mają wpływu na nasze samopoczucie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
5: Hity na maksa. No to nam już się poniedziałek po 10 ładnie rozpędził. Dobrze, dobrze. Im bardziej w wir pracy wpadniecie, tym mniej się będzie ten czas dłużyć. A do tego jeszcze oczywiście gotówka. W zabawie za dużo, za mało. O szczegółach powiem za kilka minut. No i mnóstwo hitów na maksa. Do pracy przed nami teraz Kygo i Khalid.

Damian do Dawid w RMF Max, zawsze mile widziany, właściwie słyszany. No ale może przypomnielibyśmy sobie coś, co nie jest najnowsze, ale za to jak cudnie buja. Nuta w sam raz na poniedziałek, żeby tam się za biurkiem, za radą, w warsztacie zrobiło jeszcze weselej. Na pewno pamiętacie, Sean Kingston, Beautiful Girls.

0: Rozalia. No niby to nie 100 lat, ale gdyby tak Oli albo Erykowi dziś to zaśpiewali przy torcie imieninowym, to też by się na pewno spodobało. No to teraz w temacie prezentów, bo sami taki prezent dzisiaj możecie sobie sprawić. Prezent powyżej 14 332 zł. Takie pieniądze do wygrania w zabawie za dużo, za mało. No to z okazji imienin teraz runda bonusowa. Dla wszystkich 203 losy za jedno zgłoszenie. Także najlepiej teraz w ciągu 10 minut chwycić smartfona, wpisać w SMS-ie słowo Max, wysłać na numer 7327 za 3,69 zł. No i czekać. Czekać na telefon od RMF Max. Dziś na pewno będziemy do kogoś z was dzwonić, żeby ta osoba mogła odgadnąć, jaką kwotę dokładnie mamy na koncie. Za samo zgadywanie dajemy 5 stówek. Max, wysyłajcie na 7327.
1: Max. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordojskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordojska 2.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Kochana, ale masz wypieki.
11: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
10: Chodziło mi o te wypieki.
11: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
12: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
13: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: A co tam w Carrefourze?
16: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
3: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
4: Hity na maksa.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

już lepszego dopingu nie da się zorganizować na poniedziałek. Sombr w RMF Max Bydgoszcz. No a w czwartek to kibice Żużla będą pewnie dopingować naszą bydgoską drużynę, bo przypominam, że Abramczyk Polonia zmierzy się z Orłem Łódź u siebie. Czwartek, godzina 19, ale wcześniej, już jutro, Wowe Dunder Pub. Taka wieczorna impreza dla wszystkich, którzy chcieliby się pochwalić swoim talentem. Nie ma znaczenia, czy śpiewacie, tańczycie, czy może piszecie poezję. To jest miejsce dla was. Już jutro o godzinie 20. A teraz robimy miejsce dla Eda Sheerana, bo on zaśpiewa w RMF Max swoje piękne Azizam.

0: chcesz zgarnąć niezłą kasę.
1: Ile?
2: Wiemy, że 14 332 zł to za mało, a 14 490 to za dużo.
0: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 1 litr, teraz tylko 12,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Na zbliżający się dzień mamy Raffaello 150 gramów, jedynie 15,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Olej kujawski 1 litr, 5,99 zł za butelkę przy zakupie trzech. Twój market, zawsze po drodze.
1: Skoda Bieranowski szuka najstarszej, sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęciem auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Zapomniałeś już, że jazda może być przyjemnością, a nie męką w korkach? Wskocz na Yamahę, ona ci przypomni. Mobilność, niezależność i przygoda, które kosztują nieco ponad 2 litry benzyny na 100 km. Ruszaj do Yamaha Unicar w Bydgoszczy przy Modrzewiowej 7. Na hasło wiatr. Specjalna oferta dla nowych klientów. www.adamowscy.pl.
7: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
8: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Nie oceniamy.
13: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: Synoptycy na dziś dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają przede wszystkim chmury, ale są szanse na rozpogodzenia w postaci krótkich chwil ze słońcem i błękitem na niebie. Warto mieć przy sobie parasol, niewykluczone przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, koronowskich i soleckich termometrach zobaczymy maksymalnie 17 stopni. W nocy z poniedziałku na wtorek spadek po zmroku na skali okolice 8-9 z plusem. A warunki biometeo są neutralne, nie mają wpływu na nasze samopoczucie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: RMF Max.
13: RMF Max Bydgoszcz.

Adriana po weekendzie potrafi pobudzić. A to był naprawdę wyjątkowy weekend. Nie, że Eurowizja, bo tam to wiadomo jak nam poszło, ale w sobotę zagraliśmy koncert Lato na Maxa. Co, że jeszcze lata nie ma. W Pile byliśmy, na scenie pojawiła się Zalia. No to było Mistrzostwo Świata, co ona wyczyniała ze swoim głosem. I już wam chciałem powiedzieć, że kolejny koncert Lato na Maxa planujemy w Malborku. Tam wystąpią Wilki w czerwcu. Zresztą na rbfmax.pl możecie sprawdzić, gdzie, kiedy się pojawimy. A ja szybko sprawdzam, co pojawi się jeszcze w programie Byle do obiadu przed 11. Anima, teraz jego niesamowite Beautiful i później jeszcze Smolasty.

0: Reklama.
1: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
2: Wakacje pełne atrakcji w Beskidzkiej Dolinie nad Dunajcem? Spędź je w Tylmanowej z Fundacją Almach. Zapraszamy! Zostały ostatnie miejsca na letnie turnusy. Szczegóły na fundacja-almach.org.pl.
3: Gastorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B, wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem

0: Na zegarach wybiła 11:00, Tomek Urbański, witam i zapraszam na najnowszy flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Zakaz telefonów w szkołach coraz bliżej. Nowy projekt po konsultacjach trafił do rządu. Co się w nim znalazło?
1: Dyrektor szkoły może zorganizować miejsce przechowywania telefonów i określić dokładne zasady odkładania i odbierania urządzeń. Zakaz nie będzie obowiązywał podczas wycieczek szkolnych. Na użycie telefonu w szkole może pozwolić nauczyciel w wyjątkowych przypadkach albo okresowo dyrektor szkoły, na przykład gdy wymaga tego choroba ucznia. Z urządzeń będzie można korzystać w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia życia lub mienia.
0: Tyle Magdalena Greinert. Nowe prawo ma obowiązywać od 1 września tego roku.
2: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Skandal na derbowym meczu w Bydgoszczy. Grupa kibiców Zawiszy słownie zaatakowała prezesa klubu piłkarskiego Polonia, który na stadionie Przysielskiej przebywał wraz z małżonką. Klub wydał oświadczenie, w którym wyraża oburzenie i sprzeciw wobec takich zachowań. Mecz zakończył się zwycięstwem Polonii, która wygrała z rezerwami Zawiszy 5-3. Uwaga, mieszkańcy Osowej Góry. W miniony weekend ulewny deszcz mocno uszkodził ulicę Srebrną. Z tego powodu występują utrudnienia. Aktualne informacje zbiera dla Was Monika Jędrzejewska, która jest na miejscu.
3: Jezdnia na ulicy Srebrnej ma tymczasowy charakter. Czekała bowiem na kompletną przebudowę. W weekend jednak ulewny deszcz uszkodził nawierzchnię i służby próbują teraz naprawić usterkę. Z tego powodu dzisiaj od samego rana inaczej kursują autobusy numer 77. Linia została skierowana na trasę alternatywną. Kursuje ulicą Kruszyńską, Skośną, Grunwaldzką i ulicą Przejście. Przystanki przy Srebrnej, Spiżowej, a także Kruszyńskiej na wysokości Sowiej i Krańcowej zostały wyłączone z obsługi. Objazd dotyczyć będzie też nocnej 35.
0: Tyle od naszej reporterki. A dzisiaj ruszyły zapisy na półkolonie, które w trakcie wakacji organizowane są dla uczniów z bydgoskich szkół. Co w ich trakcie będzie się działo? Posłuchajcie.
4: To będą zarówno zajęcia na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, również wyjścia do instytucji, bydgoskich instytucji kultury. Także myślę, że każdy znajdzie dla siebie atrakcyjną ofertę. Dzieci będą objęte opieką w dni robocze między 7:30 a 15:30. Wszystkie informacje o opłatach, o tym, kto jest z tych opłat zwolniony, można znaleźć na stronie internetowej miasta.
0: Podaje Marta Stachowiak, rzeczniczka bydgoskiego ratusza. Lista zakwalifikowanych osób zostanie opublikowana 1 czerwca, a potem jeszcze przyjdzie czas na nabór uzupełniający. Z półkolonii będzie mogło skorzystać do 3700 uczestników. Mecz na szczycie z podziałem punktów. W przedpołudniowym fleszu jeszcze krótko o sporcie. Piłkarze Chemika zremisowali na wyjeździe z Pogonią Mogilno. Starcie lidera z wiceliderem czwartoligowych rozgrywek zakończyło się wynikiem 1-1. Bramkę dla bydgoskiego zespołu zdobył Damian Zagórski. A teraz aktualna prognoza pogody dla Bydgoszczy i regionu. Zostańcie z nami.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Dzisiejsze popołudnie w Bydgoszczy i regionie będzie pochmurne, ale mimo wszystko pojawią się krótkie chwile ze słońcem, tak przynajmniej twierdzą lokalni synoptycy. Warto mieć przy sobie parasol, niewykluczone słabe, przelotne opady deszczu. W drugiej połowie dnia na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 stopni. Wiatr ma być słaby, co najwyżej umiarkowany, ciśnienie delikatnie spada. Z tego powodu może nas dopaść senność i zmęczenie. Jutro we wtorek też 17 na skali i możliwe opady.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
6: RMF Max. Hity na maksa. Hity na maksa.
7: Po 11 w poniedziałek. To sami zobaczycie, jak szybko ogarniemy tą pierwszą zmianę. Byle do obiadu. Roman Bojowski, zapraszam do 13.
2: Poczuj dobry beat.
7: No i dwie dziewczyny dostarczą nam energii. Pink Patrol.

0: podsiadło, sezon, no jak zwykle dał radę. Czekamy na ten sezon, no ale na razie poniedziałek, niebawem południe, będzie jakoś łatwiej, jakoś tak lżej będzie. Zresztą pewnie po weekendzie lekkość odczuwa też wasz portfel albo wasze konto. Ale mamy dla was gotówkę, którą będzie można uzupełnić te braki, zabawa za dużo, za mało. No i przypominam, że teraz 14 332 zł to za mało, a 14 490 to za dużo. Takie są widełki, nie musicie pamiętać, będziemy je przypominać, kiedy do was zadzwonimy. No może właśnie wasz numer wybierzemy dzisiaj, a teraz możecie się zgłaszać. Teraz można wysyłać słowo MAX na numer 7327 za 3 zł 69 groszy. Jeszcze przypomnę, że jeżeli nawet nie uda wam się wytypować tej właściwej kwoty, to dostaniecie pieniądze. 500 zł. Warto wysłać słowo MAX na 7327. MAX.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
7: masz. Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
8: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
7: O, pyszna zapiekanka.
8: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
7: To rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Xylimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowit.
11: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
12: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Briu, w Galerii Zielone Arkady, Galerii Rondo oraz Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Briu i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Briu, Galeria Zielone Arkady, Galeria Rondo oraz Galeria Pomorska w Bydgoszczy. Minus 35% tylko do końca maja.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyka zawsze po pierwsze.
3: Tu się czuję hity.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Antanliwka, PZ, RMF Max, Bydgoszcz, ale pięknie. Pięknie też będzie w najbliższy weekend. To ja wiem, że dopiero poniedziałek, ale już warto wiedzieć, że w piątek w Fabryce Lloyda odbędzie się koncert grupy Kult, nareszcie pojawią się w Bydgoszczy. No i w sobotę jeszcze trochę bardziej kameralny koncert w Bosco Bar. Tu wystąpi zespół Lunatycy. To są propozycje już na kolejny weekend, ale teraz skupmy się na poniedziałku i kolejne muzyczne propozycje dla pierwszej zmiany, żeby się łatwiej, fajniej pracowało. Tame Impala, jego klimatyczna Dracula, a później jeszcze John Summit i Chainsmokers.

0: Beyoncé, Me, Chainsmokers, no jak takie nuty grają w RMF Max, to nie może być nudno w pracy, a jak będzie po pracy za oknami, to podpowiem wam za moment. Najświeższe informacje o pogodzie dla was przygotowaliśmy i podzielimy się chętnie nimi, a później zaśpiewa Lady Gaga.
1: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Ingot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
13: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
14: Takich ofert jeszcze nie było. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz przy Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sport GX Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli XCeed i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Odmień swoje otoczenie z Artbudem. Sklep budowlany Artbud oferuje szeroki wybór kostek brukowych, płyt tarasowych i ogrodzeń betonowych w atrakcyjnych cenach. Kupuj tanio w Artbudzie. Bydgoszcz, ulica Towarowa 28.
16: I po reklamie.
18: Playlista, co zrobić dzień.
19: Niech się dzieje.
18: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
19: Dzisiejsze popołudnie w Bydgoszczy i regionie będzie pochmurne, ale mimo wszystko pojawią się krótkie chwile ze słońcem, tak przynajmniej twierdzą lokalni synoptycy. Warto mieć przy sobie parasol, niewykluczone słabe, przelotne opady deszczu. W drugiej połowie dnia na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 stopni. Wiatr ma być słaby, co najwyżej umiarkowany, ciśnienie delikatnie spada. Z tego powodu może nas dopaść senność i zmęczenie. Jutro we wtorek też 17 na skali i możliwe opady.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
22: RMF Max.
23: RMF Max Bydgoszcz.

audycja Marcin w RMF Max, ale się rozpędza ten numer. Nie próbujcie tego na drodze. Zresztą po co cisnąć mocno po gazie, skoro płynące paliwo z dystrybutora no nie daje jednak takiej przyjemności jak ta muzyka, która płynie z głośników szerokiej drogi mobilki. No i powodzenia również wszystkim za biurkiem na pierwszej zmianie. Metzner teraz do pracy, to jego bardzo miłe dla ucha Gotham, a później jeszcze Pitbull.

0: I'm a fireball.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Wake up! Nadajemy się. Od rana.
2: To ci zrobi dobry dzień.
9: Siemano rano.
2: Zabawa i dobry humor na start.
10: Wstawaj, nie udawaj.
2: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Carpenter. Okna, drzwi i bramy garażowe dopasowane do twojego domu znajdziesz w Carpenter. Bydgoszcz, Inowrocławska 1.
12: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Briu, w Galerii Zielone Arkady, Galerii Rondo oraz Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Briu i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Briu, Galeria Zielone Arkady, Galeria Rondo oraz Galeria Pomorska w Bydgoszczy. Minus 35% tylko do końca maja.
13: Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0%. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat

0: Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
1: I po reklamie.
2: Czas na południowy flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański, zaczynamy. W Tatrach wzrosło zagrożenie lawinowe. Ratownicy TOPR po weekendowych opadach śniegu podwyższyli je do 2. stopnia.
3: Mamy taki stopień wysoki w środku zimy, no ale jak widać, to bardzo dużo tego śniegu spadło, bo 30 cm śniegu to jest bardzo dużo. No i teraz należy się spodziewać samoczynnych lawin w bardzo takich nieprzyjemnych terenach, no to słabo nasłonecznione, czyli ten zawrat klasyczny i rysy, to tam tego śniegu będzie po prostu dużo.
2: Ostrzegał ratownik dyżurny TOPR Marcin Witek.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
2: Krótko o utrudnieniach na S5. Od dzisiaj zamknięta jest cała jezdnia w stronę Gdańska między węzłami Pałuki i Żnin Północ. Uwaga kierowcy, wprowadzono tymczasową organizację ruchu. To z powodu prac gwarancyjnych, które potrwają przez tydzień. A teraz też eskale z numerem 10. Ogromna kasa na budowę odcinka Bydgoszcz-Toruń. Jak przed chwilą przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, podpisana została umowa o dofinansowaniu. To aż 750 milionów złotych unijnych środków. Przypomnijmy, SK jest aktualnie w budowie. Cała inwestycja ma być gotowa w 2028 roku. Kolejne tematy. Przy Collegium Medicum powstało Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Ma łączyć w jednym miejscu sektor ochrony zdrowia, przemysłu medycznego, a także naukowców i pacjentów. W efekcie powstaną nowe leki i nowoczesne terapie. Centrum ma dać też pacjentom dostęp do eksperymentalnego leczenia, na przykład w zakresie onkologii czy otyłości. Taka terapia może być ratunkiem, ale też nieść ryzyko.
4: Pozostają to warunki eksperymentalne niewątpliwie, tak? W związku z tym jakby no nie ma gwarancji, tak? Natomiast jakby każde badanie musi uzyskać rejestrację, tak zwaną pozytywną opinię, pozwolenie przez organ kompetentny zatwierdzony. W zależności, czy jest to badanie kliniczne, czy sensu stricte eksperyment medyczny, no to tutaj jakby ścieżka regulacyjno-prawna jest inna. Natomiast tak, zawsze ten stosunek ryzyka do korzyści dla pacjenta jest szacowany, jest oceniany.
2: Wyjaśnia dr Damian Świeczkowski, specjalista z Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. W południowym fleszu jeszcze koszykówka. W sobotę dominacja ŁKS-u, a w niedzielę role się odwróciły i to Astoria rządziła na parkiecie. Trwa finałowa rywalizacja o Orlen Basket Ligę. Po pierwszych dwóch meczach jest remis. W drugim spotkaniu nasz zespół zaprezentował się zdecydowanie lepiej, wygrywając z rywalem różnicą 20 punktów.
5: Impuls dał Grucha, który zagrał świetny mecz. Chwała mu za to i dzięki niemu tutaj zaczęliśmy wierzyć, że można wrócić do gry. Sprawiliśmy powrót do obrony, gdzie tutaj to jest też kluczowe, grając przeciwko drużynie z Łodzi, która gra bardzo szybką koszykówkę i też tu jest ważna gdzieś selekcja rzutów i to, żebyśmy grali mądrze, żeby nie dawać im się napędzić.
2: Powiedział po meczu Michał Chyliński z Astorii. Kolejne dwa mecze w ten weekend odbędą się w Łodzi. Przypomnijmy, że rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: 17 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, a także pobliskich miejscowości, takich jak Szubin czy Unisław. W drugiej połowie dnia za oknami w naszym regionie przede wszystkim chmury. Są jednak szanse na rozpogodzenia w postaci krótkich chwil ze słońcem. Niewykluczone przelotne opady deszczu. Po zmroku na termometrach 8-9 z plusem. W kolejnych dniach też raczej pochmurno, od środy ocieplenie, tego dnia nawet 22 stopnia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
7: No i już po 12 poniedziałkowe, po 12, czyli ta popołudniowa część programu Byle do Obiadu się zaczyna w RMF Max, najlepszy program do słuchania w pracy, ale wy jesteście czujni, no już tutaj pilnujecie prowadzącego. Dawno rundy bonusowej nie było, w zabawie za dużo, za mała. Będzie, no dajcie chwilę, jeszcze kilka minut, a teraz Felix Jan i Kaskada.

0: Letka w RMF Max. No jak zwykle pięknie, 2 dni. Ona ma czas, ale tu nie ma sensu czekać 2 dni. Najlepiej teraz się zorganizować. To tak sobie myślę, że jak będziecie ociągać się z tym zgłaszaniem się do naszej zabawy za dużo, za mało, no to później mogą się pretensje pojawić, że sąsiad wygrał, a nie wy. Jutro dzień mycia auta, no ale samo mycie to nie wszystko. Czasami mechanika trzeba odwiedzić, no i mamy pieniądze na przeróżne potrzeby. Ponad 14 tysięcy złotych i teraz bonus, 219 losów dla wszystkich, którzy wyślą w ciągu 10 minut słowo Max SMS-em na numer 7327. Taki SMS kosztuje 3,69 zł. Trzymam kciuki, może właśnie wam się uda. Wysyłajcie Max 7327.
1: Max. Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
3: Najpierw mówiłeś, że za mało.
4: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Skoda Bieranowski szuka najstarszej, sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęciem auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
8: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął. I to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2, Bydgoszcz.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
15: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
14: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
15: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy. Więcej.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
2: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wie.
1: Ależ to nie są niesamowici, męskie granie, orkiestra. Nareszcie. Trasa rusza niebawem, a co przed męskim graniem? No, podpowiadam, że w tym tygodniu Nowator wystąpi w Bydgoszczy, w Hata Pub. W sobotę z kolei do bydgoskiej Ejwy 3.0 wstąpi DJ Cyprex, a on gra naprawdę głośno. No i jeszcze w najbliższą niedzielę w Operze Nowa koncert dla miłośników Fado, Anna Mura wystąpi. A teraz ekipa, której część też będzie występować w Polsce w tym roku, Swedish House Mafia, ich rewelacyjne Wait So Long.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: Co Barcelona napisała na pożegnanie dla Roberta?
3: Dziękuję za wszystko, Lewy.
2: Ale to nie jest zwykłe dziękuję.
3: Nie, no bo jest
2: to
3: po polsku.
2: To jest tam jest
3: dobrze, polskie znaki. Dobrze, to powiem to jeszcze raz. No. Dziękuję za wszystko.
2: Mogli napisać całokształt. Albo wszyscy.
4: Najlepsza zabawa od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Twój ogród budzi się do życia? Nie prześpij tego. Ruszaj do nowego działu z narzędziami ogrodowymi Domitech. Pracuj wygodnie i wydajnie dzięki jakości Makita i innych wiodących marek. W ofercie wszystko do nawadniania, utrzymywania porządku i opieki nad zielenią. Ciesz się doskonałym wyborem i niskimi cenami Makita. Zapraszamy do Domitech, Górzyskowo 2A w Bydgoszczy i na www.domitech.pl.
7: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody Vibes Coral 1 litr. Teraz tylko 12 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Na zbliżający się dzień mamy Raffaello 150 gramów. Jedynie 15 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Olej kujawski 1 litr. 5 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie trzech. Twój market. Zawsze po drodze.
8: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
9: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
8: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
10: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Zapomniałeś już, że jazda może być przyjemnością, a nie męką w korkach? Wskocz na Yamahę, ona ci przypomni. Mobilność, niezależność i przygoda, które kosztują nieco ponad 2 litry benzyny na 100 km. Ruszaj do Yamaha Unicar w Bydgoszczy przy Modrzewiowej 7. Na hasło Wiatr. Specjalna oferta dla nowych klientów. www.adamowscy.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
17: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
16: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
17: Litorsal Senior?
16: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
1: Bydgoszcz 106.1 FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
18: 17 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, a także pobliskich miejscowości, takich jak Szubin czy Unisław. W drugiej połowie dnia za oknami w naszym regionie przede wszystkim chmury, są jednak szanse na rozpogodzenia w postaci krótkich chwil ze słońcem, niewykluczone przelotne opady deszczu. Po zmroku na termometrach 8, 9 z plusem. W kolejnych dniach też raczej pochmurno, od środy ocieplenie, tego dnia nawet 22 stopnia.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
21: RMF Max.
22: RMF Max Bydgoszcz.

No, znamy, lubimy, uwielbiamy. Wręcz Dawid Podsiadło w dobrą stronę, z nim zawsze przyjemniej. Jeśli spoglądacie w stronę parkingu, gdzieś tam w okolicy pracy, no to to jest jak najbardziej dobra strona, tylko może jeszcze nie o tej porze, może jeszcze za jakieś 2-3 godziny, żeby ogarnąć wszystko, co na dziś jest w planach. A ja tu ogarniam dla was kolejne hity na maksa, żeby tam w pracy była fajna atmosfera. Będzie Anotr i później jeszcze tuż przed 13:00.

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wake up! Nadajemy się. Od rana.
6: To ci zrobi dobry dzień.
5: Siemano rano.
6: Zabawa i dobry humor na start.
7: Wstawaj, nie udawaj.
6: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Carpenter. Okna, drzwi i bramy garażowe dopasowane do twojego domu znajdziesz w Carpenter. Bydgoszcz i Nowrocławska 1.
9: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
10: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
11: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Takich ofert jeszcze nie było. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz przy Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sport GX Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli XC Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA.
17: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Briu, w Galerii Zielone Arkady, Galerii Rondo oraz Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Briu i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Briu, Galeria Zielone Arkady, Galeria Rondo oraz Galeria Pomorska w Bydgoszczy. Minus 35% tylko do końca maja.
18: I po reklamie.

0: 1 FM.
1: To jest Flash o 13, czyli aktualne informacje dla słuchaczy RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański, zaczynamy. Ruch turystyczny w Polsce w czasie tegorocznych wakacji wzrośnie o kilkanaście procent. Tak wynika z danych Polskiej Organizacji Turystycznej na podstawie rezerwacji na najbliższe miesiące.
2: Główny powód to napięta sytuacja międzynarodowa, przede wszystkim na Bliskim Wschodzie.
1: Tak wynika z danych Polskiej Organizacji Turystycznej na podstawie rezerwacji na najbliższe miesiące.
2: Główny powód to napięta sytuacja międzynarodowa, przede

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Co to takiego? We Fleszu o 13 sprawdza Monika Jędrzejewska.
3: Lecznica kupiła specjalistyczne oprogramowanie medyczne wykorzystywane do planowania zabiegów kardiochirurgicznych i kardiologicznych. To pierwszy element wyposażenia nowej kliniki. System umożliwi lekarzom bardzo precyzyjną analizę obrazów z tomografii komputerowej i rezonansu. Cała inwestycja obejmuje nie tylko zakup sprzętu, ale też przebudowę pomieszczeń i zakup ambulansu przeznaczonego do transportu pacjentów. Wartość projektu to 26 milionów złotych.
2: Tyle reporterka RMF Max. Nowoczesny sprzęt za blisko 500 000 złotych trafił z kolei do kujawsko-pomorskich jednostek policji. O szczegółach Bartek Seklecki.
4: Wśród zakupów są dwie łodzie motorowe o łącznej wartości ponad 400 tysięcy złotych. Policja dostała także nowoczesnego drona za niespełna 100 tysięcy. Maszyna ma kamerę termowizyjną, 30-krotny zoom, a także dalmierz laserowy. Sprzęt trafił do policjantów z Rypina, Grudziądza, a także do sztabu Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Zakupy sfinansowano z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
2: Wyjaśnia nasz reporter, letnie półkolonie dla uczniów z bydgoskich szkół. Dzisiaj ruszyły zapisy. Co będzie można robić? Pytamy o to Martę Stachowiak, rzeczniczkę ratusza.
5: Zajęcia będą różne, zarówno sportowe, jak i bardziej artystyczne, rekreacyjne. Również na świeżym powietrzu, w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku, ale też zaplanowane są wyjścia do bydgoskich instytucji kultury, także na pewno każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.
2: Półkolonie organizować będą szkoły, domy kultury i pałac młodzieży. A we Fleszu za godzinę przygotowania Zawiszy do hitowego meczu, który może zdecydować o awansie do drugiej ligi.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Jak zapowiadają synoptycy, do końca dnia w Bydgoszczy i regionie utrzyma się duże i całkowite zachmurzenie. Mogą też pojawić się przelotne opady deszczu, no i wtedy parasole pójdą w ruch. Na termometrach w ciągu najbliższych godzin zobaczymy maksymalnie 17 stopni, tak będzie w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Maksymilianowo czy Dobrcz. Warunki biometeorologiczne są obojętne, nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Jutro za oknami bez większych zmian.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
7: Back to France. Sombr na dzień dobry po 13:00, nieprzypadkowo, bo wracamy do Was, przyjaciele. Po weekendzie tu Anka i Fiałas, siemacie w RMF Max.
8: Pieniądze do wygrania i jeszcze gadżety w naszej zabawie poniedziałek na skróty, ale do tego to będziemy nawiązywać. Przetrwamy ten poniedziałek razem. Dzień dobry.

0: jeszcze trzymają weekendowy klimat. Palar, Vivi Simon i White 2115 w RMF Max. No a po weekendzie, w poniedziałek w pracy, każdy wchodzi przyczajony, robi rekonesans, orientuje się w sytuacji i my wam trochę w tym pomożemy.
1: Teraz lepiej schować się na moment, chwycić za telefon i uwaga, wysłać hasło Max na numer 7327. Dlaczego? Dlatego, że teraz mnożymy każde zgłoszenie, tego jeszcze nie było, 226 razy.
0: Ponad 14 tysięcy jest na naszym koncie. Ile dokładnie? To wy typujecie, wy obstawiacie, ale teraz skorzystajcie z chwili, bo to właściwy moment. 230 razy mnożymy twoje zgłoszenie za 3,69. Wejdź do zabawy teraz. SMS o treści Max. Wystarczy wysłać na 7327.
2: RMF Max. RMF Max.
0: Bonus działa do za 10 druga. Korzystajcie, a do nas wpada za moment Calvin Harris.
2: Reklama.
3: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
4: Ile?
1: Wiemy, że 14 332 zł to za mało, a 14 490 to za dużo.
3: Za dużo, za mało.
5: Zgłoś się, traf i wygraj.
3: SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super, no to jak dołączyć?
7: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Jak zakupy nie tylko...

0: 0%. Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
10: Marian, A więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Rej szuka męża, Where's my husband w RMF Max, a Robert Lewandowski szuka klubu. Wiemy już, że pożegnał się z FC Barceloną. No łezka się kręci w oku, ale z drugiej strony cieszmy się, bo byliśmy świadkami czegoś niesamowitego. I dlatego dzisiaj w zabawie poniedziałek na skróty mamy dla was propozycję.
1: Skrót, a jak żeby inaczej, RL9. Rozwincie kreatywnie, nagrywając głosówki na Messengerze RMF Max. No i oczywiście za te najlepsze rozwinięcia będą gadżety. RL9, regularny lider 9, na przykład jak dla mnie.
0: Recenzent lodówek, bardziej mi się podoba. Wskakujcie na nasz Messenger, nagrajcie głosówkę, rozwincie skrót RL. No 9 też można dorzucić, jeśli macie pomysł, a za najfajniejsze dajemy maksymalne gadżety.

0: przy takich hitach pojawia się tęsknota za weekendem. O ile byśmy dali za ten jeden dzień dłuższego weekendu Bibi Rexa za nami.
1: A może chodzi tylko o to, żeby się porządnie wyspać? Na takim porządnym łóżku. Może potrzebujecie nowego materaca? I to o to chodzi.
0: No, kiedy wymienialiście? Pewnie lata temu, co?
1: To teraz wyślijcie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em i wejdźcie do zabawy o ponad 14 tysięcy złotych. Na przykład na materac.
0: Jeszcze przez moment 226 razy mnożymy każde zgłoszenie. Ile wygrasz, tak się wyśpisz. Tylko teraz złapcie bonus. Jeszcze zdążycie. 7327. SMS o treści Max.
2: Max. Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody Vibes Coral 1 litr. Teraz tylko 12 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Na zbliżający się dzień mamy Raffaello 150 gramów. Jedynie 15 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Olej kujawski 1 litr. 5 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie trzech. Twój market. Zawsze po drodze.
6: Skoda Bieranowski szuka najstarszej, sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęciem auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
7: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
10: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
12: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
13: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Briu, w Galerii Zielone Arkady, Galerii Rondo oraz Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Briu i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Briu, Galeria Zielone Arkady, Galeria Rondo oraz Galeria Pomorska w Bydgoszczy. Minus 35% tylko do końca maja.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
18: Jak zapowiadają synoptycy, do końca dnia w Bydgoszczy i regionie utrzyma się duże i całkowite zachmurzenie. Mogą też pojawić się przelotne opady deszczu, no i wtedy parasole pójdą w ruch. Na termometrach w ciągu najbliższych godzin zobaczymy maksymalnie 17 stopni, tak będzie w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Maksymilianowo czy Dobrcz. Warunki biometeorologiczne są obojętne, nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Jutro za oknami bez większych zmian.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: RMF Max.
7: RMF Max Bydgoszcz.

0: Juste Jackstyle Lyon, Turn the Lights Off w RMF Max. Na poniedziałek, na rozgrzewkę, ale tylko u nas jest taki klimat, że można już przy poniedziałku myśleć o kolejnym weekendzie. Ale wow, co tu się wydarzyło? Pojawiły się dodatkowe bilety na koncert Taco Hemingwaya w sobotę na PGE Narodowym.
1: Taco w nadchodzący weekend zagra w Warszawie w piątek i w sobotę. I w pewnym momencie biletów na sobotę już nie było, więc jeśli tylko sobota was interesowała, dobra wiadomość, jest dodatkowa pula, można już polować na bilet sobotni bądź na piątek, bo tych jeszcze zostało troszkę.
0: A ten, kto się trochę już zainteresował, jak było choćby w Gdańsku w miniony weekend, to wie, że absolutnie warto, więc jeżeli jeszcze nie macie tych biletów, to koniecznie zaglądajcie na relacje, zobaczcie, co tam się dzieje, no bo w ten weekend warto by było, żeby na Narodowym was nie zabrakło.
1: Poniedziałek to dobry moment, żeby zacząć się przed koncertem rozgrzewać. Daria i Taco. Znów

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: O rany, znów muszę wymienić filtr w dzbanku.
2: To strata kasy i minerałów.
1: Minerałów? Używam dzbanka z filtrem, żeby mieć kran i czajnik bez kamienia.
2: Kamień to rozpuszczone w wodzie minerały. Przede wszystkim sole wapnia i magnezu. Samo zdrowie.
1: Serio?
2: Kiedy filtrujesz wodę, to masz czystą armaturę, ale usuwasz ważne dla zdrowia sole mineralne.
1: A czy picie wody z kranu jest bezpieczne?
2: Oczywiście.
1: To od dziś piję tylko wodę prosto z kranu.
2: Polecają bydgoskie wodociągi.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Takich ofert jeszcze nie było. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz przy Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sport czy X-Seed. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seed i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
2: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
3: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
2: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
3: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy! Więcej.
4: Kastorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
8: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
9: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: W Bydgoszczy możliwy tylko deszcz, bez efektów specjalnych w postaci piorunów. Więcej o sytuacji meteo tuż po flash. Ponownie dziś zaglądamy do Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, które powstało przy Collegium Medicum. Będzie można w nim skorzystać z eksperymentalnych, nowoczesnych terapii, które czasem są jedyną nadzieją dla pacjentów. Naukowcy będą tam prowadzić badania, m.in. nad lekami w obszarze otyłości.
3: Medycyna sercowo-naczyniowa, tak, leczenie choroby otyłościowej, to są te obszary, myślę, które w tym momencie są na topie.
4: Państwo będą wprowadzać nowoczesne terapie, a z drugiej strony będą też Państwo szukać pacjentów, którzy chcieliby z tych terapii korzystać.
3: Tak, niewątpliwie tak. Rekrutacja jest oczywiście tym wąskim gardłem badania klinicznych, więc są takie obszary medycyny, jak na przykład onkohematologia, gdzie są środowiska pacjenckie, które wiedzą o prowadzeniu badań klinicznych, wiedzą, że jest to często szansa na ostatnią linię leczenia na przykład, czy linię terapii generalnie realizowaną w ramach badania klinicznego.
2: Z doktorem Damianem Świeczkowskim, specjalistą z Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, rozmawiała Monika Jędrzejewska. W popołudniowym fleszu kolejne informacje. Złote młynki dla promotorów kultury z Bydgoszczy i regionu. Ruszyły zgłoszenia do czwartej już odsłony Kujawsko-Pomorskich Nagród Animacji Kultury.
5: No kogo szukamy? Szukamy podobnie jak w zeszłym roku, zarówno młodych animatorów, zaczynam od młodych, czyli osób do 35 roku życia, którzy pracują w kulturze szeroko rozumianej i w jakiś sposób animują życie lokalne swojej społeczności i wpływają na społeczną zmianę.
2: Usłyszeliśmy od Łukasza Wudarskiego, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu. Zgłoszenia przyjmowane są online do 14 czerwca. Jeszcze hit przy Gdańskiej. W sobotę o 19:00 piłkarze Zawiszy podejmą Weekend Luzino. Zwycięstwo niebiesko-czarnych będzie oznaczać bezpośredni awans do drugiej ligi. Jak na razie dwie kolejki przed zakończeniem sezonu. Bydgoszczanie są liderem tabeli, ale Weekend depcze im po piętach. Ma tylko jeden punkt mniej. Teraz to wszystko, kolejny flash już za godzinę po 15, także flash sportowy.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: W RMF Max Bydgoszczy sprawdzamy prognozę pogody na kolejne godziny. Cały czas za oknami spodziewajcie się przede wszystkim chmur, które od czasu do czasu mogą ze sobą przynieść słabe, przelotne opady deszczu. Są szanse na delikatne rozpogodzenia, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 stopni. Sprawdźmy teraz prognozę pogody na kolejne dni. Jutro, we wtorek, tak jak dziś, duże zachmurzenie i 17 na skali. Za to w środę nadejdzie ocieplenie, 22 stopnie w maksie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
7: Jeśli właśnie udajecie, że pracujecie, będziemy was kryć. Witajcie, tu Anka i Fiała z RMF Max po drugiej.
8: A tym, którzy naprawdę chcą coś zrobić, pomożemy muzycznie. Alex Warren na start, za chwilkę także Tame Impala i Jenny.

0: przewrotnie. Ten kawałek ma działanie przeciwbólowe. Ebony Hearts za nami. My w bólu łączymy się z wciąż walczącymi maturzystami. Przed chwilką wystartował egzamin dwujęzyczny z francuskiego.
1: Ale najbardziej ta matura będzie boleć tego, kto opublikował arkusze z chemii jeszcze przed egzaminem. Teraz zajmuje się tym prokuratura.
0: Wcześniej wycieki były z polskiego matmy. No u nas szczelnie jak na razie. Nikt nie wie, ile kasy jest na koncie w naszej zabawie, ale być może zaraz ktoś trafnie wytypuje i ją od nas zabierze. Zaraz finał zabawy. Za dużo, za mało. Zostańcie.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Walder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
4: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordońskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordońska 2.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
10: O.
9: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
11: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
12: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: Wakacje pełne atrakcji w Beskidzkiej Dolinie nad Dunajcem? Spędź je w Tylmanowej z Fundacją Almach. Zapraszamy! Zostały ostatnie miejsca na letnie turnusy. Szczegóły na fundacja-almach.org.pl.
14: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Briu, w Galerii Zielone Arkady, Galerii Rondo oraz Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Briu i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Briu, Galeria Zielone Arkady, Galeria Rondo oraz Galeria Pomorska w Bydgoszczy. Minus 35% tylko do końca maja.
15: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: I hity pod same drzwi.
18: For free.
17: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: A w tym wszystkim chodzi o to, by wytypować, ile kasy mamy na koncie. Finał zabawy Za Dużo, Za Mało.
2: Najpierw to najważniejsze, żeby ktoś jeszcze odebrał telefon, żeby to zrobić. Sześć sygnałów. Halo, dzień dobry. Radio RMF Max, Anka i Fiołas. Dzień dobry w finale zabawy Za Dużo, Za Mało. Kto po drugiej stronie?
3: Tomek.
1: Tomek, pędzimy z poniedziałkową odsieczą, żeby ten dzień ci odczarować. Jest duża kasa do wygrania.
2: Ponad 14 tysięcy złotych, które może wjechać na twoje konto.
3: Bardzo chętnie.
2: Jak trafisz co do złotówki, to naprawdę przelewamy ci te pieniądze.
1: Najważniejsze, że 14 332 złote to za mało, a 14 490 złotych to już za dużo.
3: Spróbujmy może 14 349 złotych.
1: 14 349.
2: Brzmi jak dobra cenówka. Co byś sobie za to kupił, słuchaj, bo to taka jakby prawie jak z marketu, no, ta końcówka.
3: A może zapas paliwa?
2: Zapas paliwa! Jeździsz tirem?
3: Nie, ale teraz są takie ceny, że każda ilość się przyda.
2: No to sprawdzamy w takim razie.
1: 14 349 zł. To była propozycja Tomka, a to jest...
4: Za mało.
2: Więcej mamy na naszym koncie, Tomku, ale tobie też powiemy więcej.
1: Bak zatankujesz, bo 500 zł na pocieszkę leci do ciebie
3: super.
1: Dziś.
3: Super, dziękuję bardzo.
1: Bak, Tomkowi zatankowaliśmy super. Dzisiaj. Tomeczku, gratulujemy i zachęcamy cię, walcz dalej. Dzięki tobie też zawęziły się możliwości i jeszcze bliżej jesteśmy ostatecznej kwoty. Ten moment, gdy ktoś te pieniądze zgarnie, zbliża się wielkimi krokami.
3: Super, będę na pewno walczył dalej.
0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Czujecie, że wy też moglibyście wyjść z kasą od nas? Sprawdźcie szczegóły Za Dużo, Za Mało na rmfmax.pl.

0: zaproszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Skoda Bieranowski szuka najstarszej, sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęciem auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Tak już jest. Niskie ceny są.

0: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hit na maksa.
5: Bydgoszcz 106.1 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
8: W RMF Max Bydgoszczy sprawdzamy prognozę pogody na kolejne godziny. Cały czas za oknami spodziewajcie się przede wszystkim chmur, które od czasu do czasu mogą ze sobą przynieść słabe, przelotne opady deszczu. Są szanse na delikatne rozpogodzenia, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 stopni. Sprawdźmy teraz prognozę pogody na kolejne dni. Jutro, we wtorek, tak jak dziś, duże zachmurzenie i 17 na skali. Za to w środę nadejdzie ocieplenie, 22 stopnie w maksie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: No, na to nikt nie wpadł. To Karol G w RMF Max. 75% kobiet zapytanych, dlaczego nie chce mieć dzieci, odpowiada w Nowej Sądzie Ceboś, że ich po prostu nie lubi.
1: To
0: nikt na to nie wpadł dotychczas, że kobiety mogą po prostu dzieci nie lubić.
1: 800 plus, babciowe, urlopy tacierzyńskie, to wszystko miało pomóc. Tymczasem, no proszę bardzo, odpowiedź jest tak banalna, można nawet powiedzieć.
0: Że zamiast takich programów przydałby się program polubienia dzieci.
1: Ale ja się tak zastanawiam, jak można nie lubić dzieci, jakby no nie znając ich do końca. No bo jak się ich nie ma, no to ich się do końca nie zna, jakby nie było.
0: No wiesz, z żarciem bywa podobnie. Dopóki nie zjesz, to nie lubisz.
1: Ale trzeba pamiętać, że gust zmienia się z wiekiem. Tylko tu już potem ciężej spróbować.

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
4: Szukasz nowego auta i konkretnych oszczędności? W Hyundai Fortis Auto mamy coś dla Ciebie. Specjalne rabaty dla wybranych grup zawodowych oraz nawet do 40 tysięcy złotych zniżki na wybrane modele Hyundai. Wsiądź, sprawdź, poczuj różnicę. Umów się na jazdę testową już dziś. Odwiedź Hyundai Fortis Auto w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 305 lub sprawdź szczegóły na hyundaibydgoszcz.pl. Hyundai Fortis Auto. Tu zaczyna się Twoja przyjemność z jazdy.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Marzysz o własnym biznesie? Wystarczy około 5000 zł wkładu własnego. Poprowadź sklep Żabka i dołącz do grona franczyzobiorców z całej Polski. Sprawdź szczegóły na żabka.pl franczyza. Dobrze mieć Żabkę.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
17: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
18: Jest 7 miejsc.
17: I rower, i mój kocyk. No i buba.
19: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
20: I po reklamie.

0: 1 FM.
1: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 15 na antenie RMF Max Bydgoszcz. Wiemy, ile od północy będziemy płacić za paliwo. Minister energii zatwierdził nowe maksymalne ceny. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł. 42 grosze. To o 5 groszy więcej niż dziś. Droższy może być także olej napędowy. Od jutra górny limit to 6 zł. 85 groszy za litr. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze zawiadomienie dotyczące publikacji w internecie zdjęć arkusza maturalnego z chemii. Robert Zakrzewski poinformował także, że w przygotowaniu są zawiadomienia dotyczące publikacji zdjęć arkuszy z innych przedmiotów.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Uwaga kierowcom, dosłownie przed chwilą dowiedzieliśmy się o tym, że od środy 20 maja zamknięty dla ruchu zostanie przejazd kolejowy w ciągu ulicy Leszczynowej w podbydgoskim Żołędowie. Jest to związane z budową wiaduktu kolejowego. Trasa objazdu ma prowadzić Bydgoską, Koronowską, Zielona Dolina i Nowy Mostek. Jak podaje wykonawca, zakończenie prac i otwarcie przejazdu planowane jest na pierwszą połowę 2028 roku.
2: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
3: G-City Plejada w Bytomiu należy

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Oczywiście zostaną wolne miejsca, będzie nabór uzupełniający, natomiast no to tylko w przypadku, jeśli takie wolne miejsca będą. Informacja o tym, kto się zakwalifikował, kto nie, będzie dostępna 1 czerwca, natomiast ten nabór uzupełniający w przypadku, jeśli zostaną wolne miejsca, będzie 11 czerwca, 11 czerwca się rozpocznie.
3: Harmonogram naboru przedstawiła Marta Stachowiak, a z rzeczniczką bydgoskiego ratusza rozmawiała reporterka RMF Max. Jeszcze szybkie podsumowanie Nocy Muzeów w Bydgoszczy. Blisko 2000 osób odwiedziło w minioną sobotę halę pomp i wieże ciśnień, podają miejskie wodociągi. Przypomnijmy, w bydgoskiej odsłonie tego wydarzenia uczestniczyło łącznie 30 instytucji kultury. Teraz flesz sportowy i Krzysiek Chwaliński.
4: Popołudniowy sport w RMF Max. Zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. Dziś dokończenie przedostatniej kolejki. O 19:00 walcząca o utrzymanie Arka Gdynia zagra z pewną spadku do pierwszej ligi Brokbet Termaliką Nieciecza. Pewny powrotu do ekstraklasy jest z kolei Śląsk Wrocław, który awans świętował wczoraj po pokonaniu Polonii Bytom 3-1. Do najwyższej ligi rozgrywek wraca też Wisła Kraków. Trzeci awansujący zespół wyłonią baraże. Polscy piłkarze ręcznie awansowali na Mistrzostwa Świata. Polacy zremisowali wczoraj w Olsztynie z Austrią.
5: Poleciałem już ze szczęścia, to była niesamowita atmosfera w hali i mamy awans na Mistrzostwa Świata, coś niesamowitego.
4: Cieszył się nasz reprezentant Piotr Jędraszczyk.
3: Jeśli późnym popołudniem wybieracie się na spacer, to spodziewajcie się przede wszystkim chmur, a także przelotnych opadów deszczu. Chwyćcie za parasole, może nam się przydać. Temperatura podskoczy do maksymalnie 17 stopni, tak będzie w Bydgoszczy, a także w pobliskich miastach, takich jak Solec Kujawski czy Koronowo. A warunki biometeorologiczne są neutralne, nie mają wpływu na nasze samopoczucie. A we wtorek za oknami bez większych zmian, cały czas duże zachmurzenie i przelotne opady, a na skali 17 z plusem.
6: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
7: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Szukacie sensu poniedziałkowej pracy? Poszukajmy razem po 15.
9: Hity nam.
10: Anka i Fiołas, my będziemy na pewno nadawać dobry beat do tego wszystkiego. Messner i Gotham pojawi się w pierwszym kwadransie i do tego nowość od Martina Garrixa i Eda Sheerana.
8: Damiano Dawid otwiera tę godzinę.

0: uwielbiamy serwować wam takie świeżynki jak ta. To Martin Garrix i Ed Sheeran. Repeat it w RMF Max. No ciężko będzie to powtórzyć. Wyczyn Roberta Lewandowskiego. Odchodzi z Barcelony. Kto chciał kiedyś wybrać się na jego mecz, to już się nie uda.
1: Ale my dzisiaj rozwijamy w naszej zabawie poniedziałek na skróty. Skrót właśnie RL9. Kreatywnie rozwincie to, nagrywając głosówkę na Messengerze RMF Max. Do zgarnięcia gadżety już za chwilkę.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska. Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Reklama.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 1 litr. Teraz tylko 12 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Na zbliżający się dzień mamy Raffaello 150 gramów. Jedynie 15 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Olej kujawski 1 litr. 5 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie trzech. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A, phuwimar.pl.
2: Zapomniałeś już, że jazda może być przyjemnością, a nie męką w korkach? Wskocz na Yamahę, ona ci przypomni. Mobilność, niezależność i przygoda, które kosztują nieco ponad 2 litry benzyny na 100 km. Ruszaj do Yamaha Unicar w Bydgoszczy przy Modrzewiowej 7. Na hasło wiatr. Specjalna oferta dla nowych klientów. www.adamowscy.pl.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
6: Dzień dobry, sąsiadce.
7: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
6: To do zobaczenia.
7: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
9: Odmień swoje otoczenie z Artbudem. Sklep budowlany Artbud oferuje szeroki wybór kostek brukowych, płyt tarasowych i ogrodzeń betonowych w atrakcyjnych cenach. Kupuj tanio w Artbudzie. Bydgoszcz, ulica Towarowa 28.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: I do Asi lecą zestawy maksymalnych gadżetów, aby swoje rozwinięcia skrótu RL9 podrzucajcie w głosówkach na Messengerze.

0: Kręca się na długo ta melodia w głowę. Dawid Podsiadło i jego sezon w RMF Max. Za to pogoda poniedziałkowa przypomina trochę taką sytuację, jakby kwiecień zapomniał się skończyć.
1: Natomiast dobrze, że pada. Raz jeszcze podkreślimy, ziemia tego potrzebuje. Przez najbliższe nawet 2-3 dni jeszcze mniej więcej ma nam towarzyszyć taka aura.
0: Póki co listopad premium, a jak będzie w okolicy? Zaraz sprawdzamy. Prognoza pogody za moment. RMF Max.
2: Reklama. Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAW. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAW. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Skoda Bieranowski szuka najstarszej, sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęciem auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
5: Nadajemy się od rana.
6: To ci zrobi dobry dzień. Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Carpenter. Okna, drzwi i bramy garażowe dopasowane do twojego domu znajdziesz w Carpenter. Bydgoszcz i Nowrocławska 1.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Szukasz nowego auta i konkretnych oszczędności? W Hyundai Fortis Auto mamy coś dla Ciebie. Specjalne rabaty dla wybranych grup zawodowych oraz nawet do 40 tysięcy złotych zniżki na wybrane modele Hyundai. Wsiądź, sprawdź, poczuj różnicę. Umów się na jazdę testową już dziś. Odwiedź Hyundai Fortis Auto w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 305 lub sprawdź szczegóły na hyundaibydgoszcz.pl. Hyundai Fortis Auto. Tu zaczyna się Twoja przyjemność z jazdy.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Takich ofert jeszcze nie było. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz przy Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sport GX Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli XCeed i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Jeśli późnym popołudniem wybieracie się na spacer, to spodziewajcie się przede wszystkim chmur, a także przelotnych opadów deszczu. Chwyćcie za parasol, może nam się przydać. Temperatura podskoczy do maksymalnie 17 stopni, tak będzie w Bydgoszczy, a także w pobliskich miastach, takich jak Solec Kujawski czy Koronowo. A warunki biometeorologiczne są neutralne, nie mają wpływu na nasze samopoczucie. A we wtorek za oknami bez większych zmian, cały czas duże zachmurzenie i przelotne opady, a na skali 17 z plusem.
3: RMF Max.
4: RMF Max Bydgoszcz.

0: dobrze kula się z nimi ten poniedziałek. Yearbooks, Graceland w RMF Max. Jeśli hity, to tylko u nas. No i to jest też hit. Informacja o tym, że mamy szansę na Złotą Palmę w Cannes. Krótkometrażowy film Spiritus Sanctus o prohibicji, papieżu, pielgrzymce ma szansę na to, żeby zostać zauważonym i nagrodzonym palmą.
1: Pięknie, no. To nie jedyna palma, na jaką liczą Polacy.
0: Tak?
1: W Poznaniu liczą, że zatrzymają Luisa Palmę i uda się go wykupić ze Szkocji. No. Więc za obie palmy trzymamy kciuki.
2: To jest nowość RMF Max.
0: Sport, kultura, wszystko u nas, słuchajcie, a za chwilkę najświeższe wiadomości z okolicy.
1: Najpierw modelki z nowością.

0: Reklama.
1: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy Szosie Lubickiej 17.
2: One latają wszędzie!
3: I mogą usiąść nawet na tobie.
4: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
5: Marzysz o własnym biznesie? Wystarczy około 5000 zł wkładu własnego. Poprowadź sklep Żabka i dołącz do grona franczyzobiorców z całej Polski. Sprawdź szczegóły na żabka.pl franczyza. Dobrze mieć Żabkę!
6: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
7: Kochana, ale masz wypieki.
8: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
7: Chodziło mi o te wypieki.
8: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
9: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
10: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
12: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpaklarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
13: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
14: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
13: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
14: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy. Więcej.
15: Wakacje pełne atrakcji w Beskidzkiej Dolinie nad Dunajcem? Spędź je w Tylmanowej z Fundacją Almach. Zapraszamy. Zostało ostatnie miejsca na letnie turnusy. Szczegóły na fundacja-almach.org.pl.
16: I po reklamie.
17: Z tej strony mikrofonu Tomek Urbański. Witam i zapraszam na najnowsze Flash o 16 w RMF Max Bydgoszcz. O kilka miesięcy wydłużył się czas oczekiwania na gastroskopię czy kolonoskopię po wprowadzeniu nowych zasad finansowania przez NFZ. Przypomnijmy, od 1 kwietnia NFZ płaci lecznicom tylko za 60% tych badań wykonanych ponad kontrakt. Gdzie kolejki wydłużyły się najbardziej?
18: W poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Lekarze zapowiadają kolejne interwencje w tej sprawie. Jest też reakcja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK zwrócił się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie ograniczeń w finansowaniu badań i odpowiedzi na pytania, czy to może ograniczać też konkurencję i czy może wpłynąć na dostęp do kluczowej diagnostyki dla pacjentów.
17: Tyle, Michał Dobrowicz.
19: To jest RMF Max Bydgoszcz.
17: Trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny. Kierowcy, pamiętajcie o dodatkowych utrudnieniach na S5. Od dzisiaj zamknięta jest cała jezdnia w stronę Gdańska między węzłami Pałuki i Żnin Północ. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu. To z powodu prac gwarancyjnych, które potrwają przez tydzień. W szpitalu Jurasza powstało Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Korzyści z działalności są dwojakie. Naukowcy zyskają możliwość prowadzenia badań, a pacjenci dostęp do nowoczesnego leczenia.
0: Tak, badania kliniczne mają to do siebie, że są z korzyścią dla wszystkich interesariuszy procesu, tak, są z korzyścią dla budżetu państwa, dla płatnika generalnie, dla systemu ochrony zdrowia, może szerzej, to jest właściwsze określenie, dla pacjentów, dla środowiska akademickiego, dla środowiska lekarskiego, więc jakby wszyscy interesariusze procesu zyskują tak naprawdę na udziale i na rozwoju sektora badań klinicznych, zarówno tego komercyjnego, jak i oczywiście niekomercyjnego, akademickiego.
17: Tyle dr Damian Świeczkowski, specjalista z Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Obecnie jednostka pracuje nad terapią komórkową w leczeniu nietrzymania moczu, a także nad metodami leczenia chorób serca. We Fleszu o 16 jeszcze basket. Przypomnijmy, finałowej rywalizacji Orlen Basket League Astoria kontra UKS jest remis.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: 8-9 stopni, tyle zobaczymy na termometrach w nocy z poniedziałku na wtorek w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Maksymilianowo czy Emilianowo. Poza tym cały czas ma być pochmurno, niewykluczone przelotny opad deszczu. Jutro także przydadzą się parasole, tak przynajmniej twierdzą lokalni synoptycy, na skali, tak jak dziś, maksymalnie 17 z plusem. Dopiero w środę nadejdzie ocieplenie, tego dnia na termometrach nawet 22 stopnie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
4: Siemka, po czwartej.
5: Hity na majtla.
6: To dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Muzeów, ale noc muzeów już za nami w ten weekend. Nie uwierzycie, do jakiej atrakcji była najdłuższa kolejka.
4: Już zaraz wam wszystko opowiemy. Anka, Fiołas, siemano, Eben, na dzień dobry.

0: dwa dni odbledki w RMF Max. No i powiem wam, dwa dni temu wydarzyło się coś, o czym nie myślałem, że dziś będę mówił wam na antenie. Noc Muzeum w Warszawie była o tyle wyjątkowa, że największą kolejkę można było znaleźć do prosektorium. Ludzie, by zobaczyć pracę prosektorium, stali po kilka godzin.
1: To powiedzieli, że już tyle wystali, że już nie odpuszczą, na pewno. A były na przykład funeralne klocki Lego, wykład o pracy balsamistów, ostatni obraz, czyli przywracanie ludziom twarzy po śmierci.
0: No i padały odpowiedzi na pytania, które często mówimy po cichu, czyli czy wypada negocjować cenę trumny.
1: Matko jedyna, no. No słuchajcie, są dwa wyrazy, które mogą chyba tylko skomentować to wydarzenie. Pierwsze to jest ja, a drugie to już coś.

0: Aż chciałoby się wcisnąć replay Tame Impala i Jennifer MF Max. Czytam właśnie, że przeprowadzono sondę, którego z polityków Polacy chcieliby zaprosić na grilla.
1: No, ciekawe.
0: No, najwięcej głosów, bo 40%, żadnego.
1: Brawo!
0: Nie
1: brawo.
0: Te kiełbasę z grilla chcemy.
1: Nie, wyborcza smakuje zdecydowanie gorzej niż śląska.
2: O rany, znów muszę wymienić filtr w dzbanku.
3: To strata kasy i minerałów.
2: Minerałów? Używam dzbanka z filtrem, żeby mieć kran i czajnik bez kamienia.
3: Kamień to rozpuszczone w wodzie minerały. Przede wszystkim sole wapnia i magnezu. Samo zdrowie.
2: Serio?
3: Kiedy filtrujesz wodę, to masz czystą armaturę, ale usuwasz ważne dla zdrowia sole mineralne.
2: A czy picie wody z kranu jest bezpieczne?
3: Oczywiście.
2: To od dziś piję tylko wodę prosto z kranu.
3: Polecają bydgoskie wodociągi.
4: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2. Bydgoszcz.
5: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Skoda Bieranowski szuka najstarszej, sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęcia małpa na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert
11: taniej masz. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
13: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
14: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Briu, w Galerii Zielone Arkady, Galerii Rondo oraz Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Briu i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Briu, Galeria Zielone Arkady, Galeria Rondo oraz Galeria Pomorska w Bydgoszczy. Minus 35% tylko do końca maja.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Mocno, świeżo.
3: Leć na maksa razem z tym.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Wiktoria Kida, Oskar Cymsi, Księga Żywiołów. Kończy się również przygoda Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Dlatego dzisiaj w zabawie poniedziałek na skróty waszym zadaniem było rozwinąć skrót RL9 w głosówce.
1: Bardzo podoba mi się głosówka teoretycznie od Joasi, chociaż sami posłuchajcie.
2: No i jakżeby inaczej, no Robert Lewandowski, rzeźnik ligi.
0: Rzeźnik ligi, RL9. No nawet by się zgadzało, patrząc na jego statystyki.
1: Aśka, pilnuj hasła do Messengera następnym razem.
0: A taką głosówkę podesłała Zuza.
3: Cześć, RMF Max. Zdecydowanie do skrótu RL pasuje reprezentant La Bubu. Pozdrawiam.
1: Mam nadzieję, że jakimś cudem to rozwinięcie dotrze do Roberta Lewandowskiego.
0: Zuza i Joasia dostają gadżety. RMF Max. A my dziękujemy wam za wspólny poniedziałek. Daliśmy radę, co? Anka i Fiałas.
1: Do usłyszenia jutro znowu po 13:00. Zostawiamy was z kanałem nadawczym.

0: Funduszowy Maj.
1: A dzisiaj w ramach cyklu Funduszowy Maj będzie na bogato, bo zabieramy was do Złotoryi. Tu nad Kaczawą powstaje prawdziwa wioska płukaczy złota. Z nami Zbigniew Gruszczyński i Norbert Makowski. Panowie, to miejsce wygląda fantastycznie.
2: To wyjątkowy obiekt w skali całego świata praktycznie. Takich obiektów jak areny do płukania złota jest dosłownie kilka na całym świecie.
1: No dobrze, to jak to działa? Jak się płucze złoto?
3: Zabawa polega na tym, że każdy uczestnik płukania otrzymuje na starcie wiaderko z około 20 kg żwiru, do którego sędziowie wprowadzają tylko im znaną ilość grudek złota. Regulaminowo jest to od 7 do 15. Zadaniem zawodnika jest w jak najszybszym czasie przepłukać w tej płucznie na swoim stanowisku całe to wiaderko, znaleźć wszystkie te grudki złota, które sędziowie wprowadzili. Liczy się czas i ilość znalezionych grudek złota.
1: No to na brak chętnych na pewno nie będziecie narzekać.
2: Jestem przekonany, dlatego że to jest jedyny obiekt na terenie Polski, na którym płucze się złoto naturalne. Przypomnijmy, że Złotoryja powstała na bazie złota, czyli to jest czyste 24-karatowe złoto.
1: Fundusze europejskie pomogły spełnić wasze marzenia?
3: Tak, jest to miejsce, o którym marzyliśmy, no nie skłamię, jeśli powiem, 30 lat. 23 maja uroczyste otwarcie związane właśnie z Urzędem Marszałkowskim, z dofinansowaniem tego projektu. Zapraszamy mieszkańców Dolnego Śląska, Złotoryi, okolic, krainy wygasłych wulkanów, a także całej Polski i zagranicy też.
1: No i właśnie dzięki funduszom europejskim powstało to bardzo fajne miejsce. W takim razie zapraszamy, wpadajcie tu do Złotoryi, no i zajrzyjcie koniecznie na rmfmax.pl, bo tam trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama.
5: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody Vibes Coral 1 litr. Teraz tylko 12 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Na zbliżający się dzień mamy Raffaello 150 gramów. Jedynie 15 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Olej kujawski 1 litr. 5 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie trzech. Twój market. Zawsze po drodze.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro Plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: To co, Angela? Idziemy na rower?
13: Ale mój stary już nie daje rady.
12: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
13: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
12: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
14: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chipsy Lays. Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Briu, w Galerii Zielone Arkady, Galerii Rondo oraz Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. -35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Briu i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Briu, Galeria Zielone Arkady, Galeria Rondo oraz Galeria Pomorska w Bydgoszczy. -35% tylko do końca maja.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: I po reklamie.
23: 8-9 stopni, tyle zobaczymy na termometrach w nocy z poniedziałku na wtorek w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Maksymilianowo czy Emilianowo. Poza tym cały czas ma być pochmurno, niewykluczone przelotne opady deszczu. Jutro także przydadzą się parasole, tak przynajmniej twierdzą lokalni synoptycy, na skali, tak jak dziś, maksymalnie 17 z plusem. Dopiero w środę nadejdzie ocieplenie, tego dnia na termometrach nawet 22 stopnie.
24: RMF Max.
25: RMF Max Bydgoszcz.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak, to Allegro.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
14: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
15: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
16: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
17: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
18: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Jest 17 w RMF Max Bydgoszcz, pora na najnowszy flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Nowy Bond poszukiwany. Właśnie zaczął się casting do roli, z którą pożegnał się Daniel Craig. A kto wybierze nowego agenta 007?
2: To będzie reżyserka obsady Nina Gold, która wcześniej pracowała m.in. przy The Crown czy Grze o Tron. Gold jest gościem festiwalu i w wywiadzie dla Deadline przekonywała, że ktokolwiek dostanie rolę, będzie to aktor, cytat, pełen seksapilu. Ujawniła też, że szuka kogoś, kto zagra Jamesa Bonda w co najmniej 3 kolejnych filmach.
1: Które nazwiska pojawiają się na giełdzie?
2: Callum Turner, Jacob Elordi, Harris Dickinson, a także Theo James, wciąż Idris Elba czy Aaron Taylor Johnson.
1: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Po południu o utrudnieniach dla pasażerów Sosowej Góry w miniony weekend ulewny deszcz uszkodził nawierzchnię ulicy Srebrnej, na której wykonywane są prace. Z tego powodu zmienioną trasą kursują autobusy linii numer 77. Objazd dotyczyć będzie też nocnej 35. Szpital Wojskowy kupił specjalistyczne oprogramowanie medyczne wykorzystywane do planowania zabiegów kardiochirurgicznych i kardiologicznych. To pierwszy element wyposażenia nowej kliniki. System umożliwi lekarzom bardzo precyzyjną analizę obrazów z tomografii i rezonansu. Cała inwestycja obejmuje nie tylko zakup sprzętu dla lekarzy, ale też przebudowę pomieszczeń i ambulansu przeznaczonego do transportu pacjentów kardiologicznych. Wartość projektu to 26 milionów złotych. We Flash o 17 pozostałe informacje. Ruszyły zgłoszenia do 4. edycji Złotych Młynków, czyli kujawsko-pomorskich nagród animacji kultury. Kandydatów można zgłaszać w 4 kategoriach: animator, animatorka roku, nadzieja animacji kultury, zespół oraz menadżer, menadżerka kultury. Nagrody obejmują statuetkę i wsparcie finansowe. Złote Młynki to docenienie pracy animatorów kultury, przekonuje Łukasz Wudarski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.
3: To jest taka nasza mentalność, animatorów też często, że my umniejszamy swoje działania, że mówimy, to nic takiego ważnego, co to tam prowadzić, jakieś tam warsztaty, co to tam tego? No nie, to jest właśnie ważna rzecz. Chciałbym i chcemy tą nagrodą pokazywać, jak to jest właśnie ważne dla budowania pewnej świadomości społecznej. I chodzi o to, żebyśmy my jako ludzie kultury też potrafili przyjmować te komplementy i przyjmować to docenianie.
1: Zgłoszenia przyjmowane są online do 14 czerwca. Nagroda przeznaczona jest wyłącznie dla osób i zespołów działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jeszcze szybki rzut oka na wyniki naszych piłkarzy. Zawisza blisko awansu. Bydgoszczanie odnotowali zwycięstwo. Wygrali z rezerwami Lecha Poznań 4-2. Z kolei inny lider 4. ligi, Chemik, zremisował na wyjeździe z 2. Pogonią Mogilno. Teraz prognoza pogody. Zostańcie z nami.
4: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
5: G-City Plejada w Bytomiu należy

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
3: Od świtu do świtu.
4: I o tej porze też. Dzień dobry, po 17:00 to jest kanał nadawczy w RMF Max i z moich obliczeń wynika, że to jest ostatni moment na kawusie.
5: Ale żeś obliczyła ty.
4: Aha. RMF Max. Starałam się. Bo jak chce się iść do spanka o ludzkiej porze i jutro nie być zmęczonym, to teraz jak wypijecie kawusie, to jeszcze dociągniecie.
5: Instytut Badań z Głowy Boryckiej, tak. Poleca się serdecznie. Bardzo. Z informacjami o kawunie. Michał Siwek.
4: Justyna Borycka.

0: Katy Perry w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Już prawie 10 po piątej, a my jak zwykle mamy po weekendzie do was ważne pytanie. Chcemy wiedzieć, co u was słychać, ale dzisiaj to przede wszystkim chcemy wiedzieć, co dostaliście na komunię.
0: Jedna rzecz, którą od razu pomyśleliście, nie myślcie nad następną, ten jeden prezent, to jest tak. Ten najważniejszy, który prosimy teraz napisać na Messenger RMF Max. I najgorsze jest to, smutna historia z mojego życia, bo kiedy ja myślę o tym jednym prezencie, który dostałem, to przypomina mi się taki tomik książek.
2: Nie, bo był
0: taki,
2: serio?
0: Bardzo taki ciężki prezent i ja się tak cieszyłem, bo mówię, tam musi być coś super. I mój tata go tak podnosi i mówi, tam musi być wiedza. Tyle ważyć może tylko wiedza. I ja tak...
2: No to przykro mi, bo ja dostałam komputer.
0: No i mi jest jeszcze bardziej przykro. Messenger RMF Max, obiecujemy każdą z wiadomości, którą dostaniemy, uwzględnić w piosence, którą napiszemy i to będzie piosenka o prezentach słuchaczy RMF Max na komunie.
2: Messenger RMF Max, dajcie znać, co dostaliście na komunie, a to już White 2115.
0: Mam nadzieję, że ci się ten komputer szybko popsuł.
2: Nie, no długo działał.
0: Hatfu!

0: Jazzy Spritz to Can't Deny It w RMF Max. Szybciutko i głośno jedziemy z wami tak, jak chcecie z pracy, ale są miejsca, w których pewne zasady podróży obowiązują. I to są na przykład strefy ciszy w PKP.
1: I one już od 10 lat, drodzy państwo, istnieją. Tak. 100 lat.
0: 2000 osób dziennie podróżuje w ten sposób, słuchajcie. W strefie ciszy.
1: W strefie ciszy, którą przypomnijmy, jakby jest dokładnie taka sama jak każda inna strefa, tylko jest tam dokładnie tak samo głośno, tylko czasami też z tego powodu jest awantura. Jakby... Max. RMF Max. To jest ta różnica właśnie. Mhm. Ogłoszenie RMF Max.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Mamy to, David Guetta zrobił remix i jest już w zestawieniu listy Hot Bands. To Milky w nowej wersji Just The Way You Are. Polecam wam w poniedziałek.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
3: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
4: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
0: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
0: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: Marzysz o własnym biznesie? Wystarczy około 5000 zł wkładu własnego. Poprowadź sklep Żabka i dołącz do grona franczyzobiorców z całej Polski. Sprawdź szczegóły na żabka.pl franczyza. Dobrze mieć Żabkę!
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Takich ofert jeszcze nie było. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz przy Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sport GX Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli XC i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA.
14: I po reklamie.

0: Jak tak zamknę oczy i się naprawdę bardzo, bardzo skupię, to nawet wyobrażam sobie, że już pogoda na grilla wróciła. To się niebawem, słuchajcie, stanie. I wtedy Kygo i Save My Love będzie brzmiało jeszcze lepiej w RMF Max. Tymczasem, słuchajcie, w grillowym temacie ważna sprawa. Polacy jakby musieli jakiegoś polityka zaprosić na grilla, to najchętniej by nie zapraszali.
1: Tak, to bardzo mi się podobają te badania. Kogo by pan zaprosił na grilla z polityków? Nikogo!
0: Ale jakby już tak naprawdę musieli, aha, to wychodzi, że zaprosilibyśmy Nawrockiego.
1: No tak, no to ma sens. On ma bardzo dużo obowiązków, jest największa szansa, że nie będzie mógł przyjść.

0: Jonathan Liwka i PZ w RMF Max.
1: Ja chciałbym powiedzieć jedno, nie bądźcie jak ludzie na Nowogrodzkiej.
0: A co oni tam robią?
1: Właśnie nie wiem do końca.
0: Okej.
1: Ale tak z kontekstu wnioskuję, że oni nie są fajni, jakby nic fajnego.
0: No słuchajcie, też fajnie by było, jakby wreszcie dało się gdzieś normalnie pochodzić bez parasola, ale na to się nie zanosi póki co, nieważne czy po Nowogrodzkiej czy nie. Sprawdzimy, co będzie w pogodzie, ale może być jeszcze burzowo, a nawet z gradem jakieś tam burze mogą przejść. Także
1: Bądźcie z nami, szczegóły lada moment w RMF Max, później piosenka o was.
2: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
5: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
6: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: I po reklamie.

Przed nami pochmurny wieczór, a potem także pochmurna noc. Przydadzą się parasole, warto o nich pamiętać wychodząc z domu. Po zmroku na termometrach okolice 8-9 z plusem. W kolejnych dniach pogoda raczej się nie zmieni, chociaż w środę nadejdzie ocieplenie, bo na termometrach zobaczymy 22 stopnie. Więcej słońca i błękitu od piątku. W sobotę i w niedzielę zrobi się bardzo ciepło, momentami nawet gorąco, dodają eksperci od spraw meteo. Súbeme la radio.

0: Piosenka o prezentach na komunie. Wysłaliście nam to wszystko messengerem RMF Max.
1: Tak jest.
0: Grubo.
1: Wysłaliście nam, co dostaliście na komunie, a my właśnie zrobiliśmy z tego piosenkę. Odpalamy.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
0: Ja tylko chciałbym jeszcze dodać, że niektórym po prostu chciałbym powiedzieć: o.

0: RMF Max. Hity na maksa. Hity na maksa.
1: Nie no, jak Ziemek dostał rower BMX-a, to był...
2: To był gość.
1: Absolutnym BOS-em na dzielni.
2: Tak jest, no ale widzisz, na tym tle już twoje książki nie wyglądają tak.
1: Nie, tragicznie. Dziękuję, tato.

0: Pit szaleje po głośniku, wy szalejecie, no może nie szalejecie na drodze, ale po prostu zmierzacie ku domowi, ku odpoczynkowi. I tak ma być. I tak, o to chodzi w życiu.
1: Tak jak pan Michał powiedział. Tak właśnie robimy teraz. Za chwilę będzie 18 i ważne wiadomości we Flashu. RMF Max.
2: Reklama. Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Walder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
3: Marian, A więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A, phuwimar.pl.
7: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
8: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
9: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
8: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
9: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy. Więcej.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
11: Tymczasem w salonie Filman.
12: Wolałby pan jednak inne okulary?
13: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
12: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
11: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
15: Takich ofert jeszcze nie było. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz przy Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sport GX Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz, Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA.
16: I po reklamie.

0: Czas na flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański, zaczynamy. Krótka informacja dla mieszkańców Nowego Fordonu. Autobusy zatrzymują się już na nowych przystankach, które powstały wzdłuż ulicy Twardzickiego. Trwają jeszcze prace wykończeniowe na ciągu pieszo-rowerowym zlokalizowanym za Wiatami.
1: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Teraz kilka słów o Uniwersyteckim Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, jakie powstało na parterze Szpitala Jurasza przy Collegium Medicum w Bydgoszczy. To miejsce, w którym naukowcy będą tworzyć nowoczesne i eksperymentalne metody leczenia.
2: Rola przede wszystkim takiego centrum jest stworzenie ekosystemu dla badań klinicznych, dla badań zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych, jak i szeroko rozumianej badań biomedycznych. Przede wszystkim taki jest nasz zamysł i był od początku tworząc to centrum.
3: To tak z punktu widzenia pacjenta, jaką korzyść oni odniosą?
2: Dostęp do terapii, leków innowacyjnych, leków, które nie są zarejestrowane, produktów leczniczych, które w toku badań zmieniają, poszerzają zakres swoich wskazań.
0: Z profesorem Pawłem Zalewskim, dyrektorem Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, rozmawiała nasza reporterka. Taka terapia eksperymentalna może być ratunkiem, ale też nieść ryzyko.
4: Pozostają to warunki eksperymentalne niewątpliwie, tak? W związku z tym nie ma gwarancji, tak? Natomiast każde badanie musi uzyskać rejestrację, tak zwaną pozytywną opinię, pozwolenie przez organ kompetentny zatwierdzony. W zależności, czy jest to badanie kliniczne, czy sensu stricte eksperyment medyczny, no to tutaj ścieżka regulacyjno-prawna jest inna. Natomiast tak, zawsze ten stosunek ryzyka do korzyści dla pacjenta jest szacowany, jest oceniany.
0: Wyjaśnia dr Damian Świeczkowski, specjalista z Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Szpital Wojskowy modernizuje klinikę kardiologii i kardiochirurgii. Projekt obejmuje przebudowę pomieszczeń i doposażanie. Pierwszy sprzęt już trafił do lecznicy. Co to takiego? O tym Monika Jędrzejewska.
5: Lecznica kupiła specjalistyczne oprogramowanie medyczne wykorzystywane do planowania zabiegów kardiochirurgicznych i kardiologicznych. To pierwszy element wyposażenia nowej kliniki. System umożliwi lekarzom bardzo precyzyjną analizę obrazów z tomografii komputerowej i rezonansu. Cała inwestycja obejmuje nie tylko zakup sprzętu, ale też przebudowę pomieszczeń i zakup ambulansu przeznaczonego do transportu pacjentów. Wartość projektu to 26 milionów złotych.
0: Złote młyny

0: lokalne swojej społeczności i wpływają na społeczną zmianę.
1: Usłyszeliśmy od Łukasza Budarskiego, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu. Zgłoszenia przyjmowane są online do 14 czerwca.
2: Nie spinaj się. Sprawdź pogodę w RMF Max.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: W RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy prognozę pogody na kolejne dni. Jutro za oknami spodziewajcie się, tak jak dziś, przede wszystkim chmur, które od czasu do czasu mogą ze sobą przynieść słabe, przelotne opady deszczu, więc przydadzą się parasole, warto o nich pamiętać wychodząc z domu. Na termometrach we wtorek zobaczymy maksymalnie 17 stopni, w środę nadejdzie ocieplenie, tego dnia na skali 22, tak będzie w Bydgoszczy, a także w pobliskich miastach, czyli na przykład w Solcu Kujawskim czy Koronowie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
4: Matura z historii rozszerzona dzisiaj była, dlatego tutaj dla ciebie, Justynko, pytanie od razu z historii antycznej.
5: O!
4: Jak twój weekend?
5: Faktycznie, to brzmi, jakby to była starożytność już dzisiaj, no. No weekend wspaniały, jak zwykle. Ale dziś już poniedziałek i mamy nadzieję, że równie wspaniale wam brzmi, przynajmniej w RMF Max. Teraz Somewhere i Back to Friends, to w kanale nadawczym się dzieje, 5 minut po 6, a my tutaj co?
4: I z każdą piosenką zbliżamy się do kolejnego weekendu, także nie ma się czym martwić.
5: Są małe kroczki, ta metoda
4: Baby Steps. Jesteśmy z wami.

0: International Love to jest Pitbull w RMF Max. No i tak jakby całe oczy, wszystkie oczy Polski na Barcelonę wczoraj były zwrócone.
1: I były to oczy załzawione.
0: Załzawione, wypełnione emocjami, bo to był ostatni mecz Roberta Lewandowskiego na Camp Nou w barwach Barcelony.
1: Emocje tam były duże na stadionie.
0: Tak.
2: Tim partit a la Spotify Camp Nou del nostre jugador Robert Lewandowski vestint la samarreta del Barça.
1: Kibice stali, klaskali. Pożegnanie trwało dobrych chyba kilkanaście czy nawet 20 minut i tak. Emocje były przepotężne. Ja to oglądałem przed telewizorem i też płakałem.
0: I ja też przyznam, że chociaż nie jestem taką wielką fanką, nie oglądam każdego meczu Barsy, to ja też troszkę się wzruszyłam. I nawet Robert Lewandowski troszkę się wzruszył i było to po nim widać, a umówmy się, on zazwyczaj jednak zachowuje kamienną twarz, więc tym razem zobaczyć go takiego wzruszonego, to też było coś niesamowitego. No i w związku z tym my też prosimy was o to, żeby nie ukrywać dziś swoich emocji. Jak myślisz, Robert Lewandowski, to co myślisz?
1: Zostaw głosówkę na Messengerze RMF Max i zrobimy sobie tutaj dzisiaj taki memuar.
0: Jesteśmy tym ramieniem, na którym możecie się wypłakać, jeśli macie ochotę, ale można też okrzyki radości zostawiać, słuchajcie, w tych głosówkach. Jak myślisz, Robert Lewandowski, to co myślisz? Daj znać na Messengerze RMF Max.

0: Jaki to piękny czas. Wiktor Waligura w RMF Max gra 21 minut po 6. Piękny, ale też troszkę smutny, troszkę nostalgiczny. Oczywiście mowa o Robercie Lewandowskim, który wczoraj zagrał swój ostatni mecz na Camp Nou w Barcelonie. A my dziś wzruszeni tak jak on.
1: Chcielibyśmy go jakoś tak też pożegnać na tym Camp Nou również. I poprosiliśmy was o to, żebyście nagrali nam. Jak myślicie Robert Lewandowski, to co wam do głowy przychodzi?
2: Robert, i teraz jak będziemy jeździć do Barcelony na mecze? Ja wiem, że jest jeszcze Wojtek, ale tak to zawsze na Robercika było.
1: Co jeszcze przyszło, jeśli chodzi o pożegnania?
3: W głowie mam obrazek meczu Bayern Wolfsburg. 5 bramek w 9 minut.
0: Mój mąż do tej pory ogląda te 5 bramek w 9 minut czasami do snu.
1: Nie, przed chwilą mi to jest scena powiedziała, ja nie mogłem w to uwierzyć, ale przysięgnij się, że to się naprawdę dzieje.
0: Mówię, co robisz? A on odpalał sobie na YouTubie, jak Robercik strzelił 5 bramek w 9 minut w Bayernie.
1: Boże, to są prawdziwe emocje. Nagrywajcie, z czym kojarzy wam się Robert Lewandowski i będziemy go sobie dzisiaj tutaj żegnać.

0: Jakoś leci ten poniedziałek z Okaria w RMF Max. Dużo wzruszeń cały czas. O Robercie Lewandowskim jeszcze parę słów dzisiaj, bo ten zagrał wczoraj ostatni mecz na Camp Nou w barwach Barcelony. Sam się wzruszył, my też się wzruszyliśmy i wy też się wzruszacie. Na Messengerze RMF Max dajecie nam znać, że jak myślicie Robert Lewandowski, to co myślicie?
1: Widzę młodego chłopaka z Lecha Poznań, który miał swoje marzenia, swoje cele. Widzę też legendę polskiej piłki i widzę łzy, bo wiem, że drugiego takiego już po prostu nigdy nie będzie.
2: Goodbye, my lover. Goodbye, my friend.
0: No nie będzie. You have been the
3: one. No nie będzie.
0: Coś jeszcze przyszło?
4: Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche, sazo fiesta.
2: Goodbye, my lover, goodbye, my friend, you have been the one.
0: Wow, to ciekawe skojarzenie z Robertem Lewandowskim.
3: Ale uzasadnione też tak, jakby jednocześnie. Tak. Jakie jeszcze pożegnanie Roberta Lewandowskiego?
5: Trochę jednak za dużo tego Lewandowskiego już dzisiaj.
0: No, nie, no moim zdaniem nie.
2: Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one.
3: No właśnie. Naszym zdaniem nie, ale jak chcecie, to możemy przestać. Lady Gaga i Doechii to nowość w RMF Max. Runaway.

0: Bibi Rexa i Faithless z numerem New Religion w RMF Max. Sprawy poważne, zaraz prognoza pogody, sprawy inne poważne, o których rozmawiamy z Justyną. Gdzie trafia pieczywo, kiedy popełni zbrodnię?
1: Do Bułkaresztu.
0: Do Bułkaresztu! W sensie, że wiecie, bułka, areszt.
1: Dobrze, że wyjaśniłeś.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wake up! Nadajemy się. Od rana.
8: To ci zrobi dobry dzień.
9: Siemano rano.
8: Zabawa i dobry humor na start.
10: Wstawaj, nie udawaj.
8: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Carpenter. Okna, drzwi i bramy garażowe dopasowane do twojego domu znajdziesz w Carpenter. Bydgoszcz, Inowrocławska 1.
12: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
13: Marian, A więcej się nie da?
14: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
18: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
17: Serio? Też na wysokie kwoty?
18: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
19: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
20: Odmień swoje otoczenie z Artbudem. Sklep budowlany Artbud oferuje szeroki wybór kostek brukowych, płyt tarasowych i ogrodzeń betonowych w atrakcyjnych cenach. Kupuj tanio w Artbudzie. Bydgoszcz, ulica Towarowa 28.
21: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.

RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy prognozę pogody na kolejne dni. Jutro za oknami spodziewajcie się, tak jak dziś, przede wszystkim chmur, które od czasu do czasu mogą ze sobą przynieść słabe, przelotne opady deszczu, więc przydadzą się parasole, warto o nich pamiętać wychodząc z domu. Na termometrach we wtorek zobaczymy maksymalnie 17 stopni, w środę nadejdzie ocieplenie, tego dnia na skali 22, tak będzie w Bydgoszczy, a także w pobliskich miastach, czyli na przykład w Solcu Kujawskim czy Koronowie.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. To jest RMF Max, a ja mam dla was radę. Mhm. Jak twój partner lub partnerka jest takim czyściochem, także obsesja czystości sprząta wszystko, zabierz go do Berlina albo ją.
1: Tak, bo w Berlinie, słuchajcie, rusza teraz taki program, że za spacerowanie po mieście i zbieranie śmieci można dostać nagrody.
0: Tak, można na przykład załapać zniżkę do restauracji albo darmowy bilet na komunikację, jak się pozbiera dużo takich śmieci.
1: No szkoda, że tylko po mieście, bo ja jakbym miała dostać w domu za posprzątanie, bilety na cokolwiek, to pewnie szybciej bym zebrała te ciuchy z suszarki do prania, no.

0: Czujecie ten pulsujący beat? To tak pulsuje nasze serduszko.
1: Widzę,
0: do najnowszych banger. Nie wytrzymałam tego do końca w powadze. Przepraszam, nie dałam rady. Flash informacyjny zaraz będzie o tym, co najważniejsze. Tak. Będzie też prognoza pogody, ale dużo bangerów rzeczywiście też już po 19 na was czeka. Tame Impala między innymi.
1: O, super, bo to naprawdę bardzo lubię i bardzo mocno mi serduszko do tego bije. Za chwilę 19. Max. A tutaj kanał nadawczy, zostańcie z nami.
2: Reklama. Skoda Bieranowski szuka najstarszej sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęcia na auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla

0: tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
2: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Zapomniałeś już, że jazda może być przyjemnością, a nie męką w korkach? Wskocz na Yamahę, ona ci przypomni. Mobilność, niezależność i przygoda, które kosztują nieco ponad 2 litry benzyny na 100 km. Ruszaj do Yamaha Unicar w Bydgoszczy przy Modrzewiowej 7. Na hasło Piotr. Specjalna oferta dla nowych klientów. www.adamowscy.pl.
11: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
12: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.

0: działać, to na maksa.
1: Hit za hitem.
0: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
2: To jest Flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański, zaczynamy. Przedstawiamy Wam najnowszy raport bydgoskiego alarmu smogowego. Wynika z niego, że spada tempo wymiany pieców. Z aktualnymi danymi zapozna Was Monika Jędrzejewska.
3: Społecznicy obliczyli, że na koniec ubiegłego roku w Bydgoszczy funkcjonowało około 25 tysięcy pieców niespełniających norm. W tym czasie mieszkańcy złożyli wnioski o dofinansowanie do wymiany 155 pieców, podczas gdy 3 lata wcześniej takich wniosków było ponad 500. Według planów urzędników w latach 2027-2029 z obszaru Bydgoszczy zniknie zaledwie 241 pieców, czyli około 80 rocznie.
2: Zdaniem społeczników, jeśli takie tempo się utrzyma, to bezklasowe piece znikną z krajobrazu Bydgoszczy dopiero w następnym stuleciu.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
2: Skandal na derbowym meczu w Bydgoszczy. Grupa kibiców Zawiszy słownie zaatakowała prezesa klubu piłkarskiego Polonia, który na stadionie Przysielskiej przebywał wraz z małżonką. Klub wydał oświadczenie, w którym wyraża oburzenie i sprzeciw wobec takich zachowań. Mecz zakończył się zwycięstwem Polonii, która wygrała z rezerwami Zawiszy 5-3. Nowoczesny sprzęt za blisko 500 000 zł trafił do kujawsko-pomorskich jednostek policji. O szczegółach już teraz Bartek Seklecki.
4: Wśród zakupów są dwie łodzie motorowe o łącznej wartości ponad 400 tysięcy złotych. Policja dostała także nowoczesnego drona za niespełna 100 tysięcy. Maszyna ma kamerę termowizyjną, 30-krotny zoom, a także dalmierz laserowy. Sprzęt trafił do policjantów z Rypina, Grudziądza, a także do sztabu Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Zakupy sfinansowano z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
2: Wyjaśnia nasz reporter. Uwaga, uczniowie z bydgoskich szkół, wystartowały zapisy na półkolonie organizowane przez Urząd Miasta. Krótko o zasadach naboru mówi Marta Stachowiak, rzeczniczka ratusza.
5: Tak jak w latach poprzednich, żeby skorzystać z tych półkolonii, potrzebna jest ważna legitymacja szkolna i bydgoska karta miejska. To są półkolonie dla dzieci z bydgoskich szkół do 13 roku życia. Można skorzystać z jednego bądź dwóch tygodniowych turnusów.
2: Podczas półkolonii uczestnicy będą aktywnie spędzać czas w planach sport, sztuka, rozrywka i turystyka.
5: To będą zarówno zajęcia na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, również wyjścia do instytucji, bydgoskich instytucji kultury. Także myślę, że każdy znajdzie dla siebie atrakcyjną ofertę. Dzieci będą objęte opieką w dni Rosji bydgoskich instytucji kultury. Także myślę, że każdy znajdzie dla siebie atrakcyjną ofertę. Dzieci będą objęte opieką w

0: Synoptycy na jutro zapowiadają przede wszystkim chmury, a także przelotne opady deszczu. Warto chwycić za parasol, może nam się przydać, a na termometrach w Bydgoszczy i regionie zobaczymy maksymalnie 17 stopni. Kolejnego dnia, czyli w środę, na skali wyższe wartości, nawet 22 stopnie. Poza tym cały czas dużo chmur i opady deszczu. W czwartek mogą wystąpić nawet gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci burzy, informuje IMGW.
1: Cztery minuty po siódmej, a to wciąż kanał nadawczy. Siwek i Borycka z wami do 20. No i co? Jeszcze moc atrakcji się tutaj wydarzy.
2: Tak jest. Nie do końca pamiętam jakich, ale coś zaplanowaliśmy dla was.
1: Tak, wymieniliśmy się mailami.
2: Przypomnisz mi zaraz, Justyna.
1: Dobrze.
2: Najważniejsze, że dużo bangerów będzie. Max.
1: Oto on. Tame Impala.
2: I Siwek i Borycka z wami aż do 20 w kanale nadawczym.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra. Jeszcze się do nich nie przyzwyczailiśmy, a już brzmią świetnie to nareszcie w RMF Max i ta karuzela, słuchajcie, nowości i fantastycznych brzmień się u nas nie zatrzymuje.
2: No właśnie, dostałem w końcu tego maila od Justyny z rzeczami, które na dzisiaj przygotowaliśmy i wśród nich ta nowość. A dziwne, że zapomniałem, bo to jedna z moich ulubionych. Thomas Rhett, czyli taki naprawdę typowy amerykański głos z rodzaju country. Dla mnie te wszystkie głosy brzmią prawie identycznie, a wszystkie kocham. Po prostu uwielbiam ten styl.
1: To prawda. Jak Michał Siwek przy czymś się buja, to właśnie przy takich brzmieniach jak to. Marshmello tutaj też stoi za tymi EDM-owymi bitami, więc dajcie się ponieść, pośpiewajcie. Dobrze to gra.
3: Where We Go w RMF Max.

0: Juste Jack Style i On. Turn the lights off. RMF Max z wami, a w moim głosie słychać chyba odrobinę uśmiechu, bo przypominam sobie wszystkie żarty z filmu Shrek.
1: Tak.
0: I są one piękne.
1: Są one piękne, a dzisiaj jest wyjątkowa okazja, żeby je trochę powspominać, bo 25 lat minęło od premiery Shreka. To był rok 2001. I ja przyznam, że miałam takie zawahanie, czy was pytać o to, czy nie. Nie byłam pewna. Ale przecież każdy z nas jakieś wspomnienie ze Shrekiem musi mieć. Więc my dzisiaj was zapytamy po prostu o to, jak robi osioł ze Shreka.
0: Proszę bardzo, zabawa. Messenger RMF Max, głosówka jak robi osioł. 3, 2, 1, czas start.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Graba wie, co mówi na temat hitów.
4: Mamy to, David Guetta zrobił remix i jest już w zestawieniu listy Hot Bands. To Milki w nowej wersji Just The Way You Are. Polecam wam w poniedziałek.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Ja chcę jeszcze raz, ale może innym razem. Accent i Don't Leave w RMF Max za nami, a my dzisiaj wspominamy Shreka, bo właśnie mija 25 lat od premiery pierwszej części.
1: A jak mówią, nie ma dymu bez ognia i nie ma Shreka bez osła, dlatego prosiliśmy o odpowiedź na pytanie, jak robi osioł?
2: Daleko jeszcze? Daleko jeszcze? Daleko jeszcze? To daleko czy nie?
0: Legenda, absolutna legenda.
3: Niech mi ktoś przytuli.
1: Nic więcej nie trzeba.
4: Ja chcę jeszcze raz.
5: Hity dla Maxa.
1: Legenda na zawsze w naszych sercach. Natomiast póki co jeszcze muzyką się zajmijmy, kochani, bo to jest nowość.
0: Gips, Kukon i Jonathan. To numer ty masz, a wy nadal nagrywajcie, jak robi osioł ze Shreka na Messengerze RMF Max.

0: Loco, loco. Trochę podrzucamy energii jeszcze na poniedziałkowe szaleństwa po pracy. Ja wiem, że może być z tym ciężko. Nie patrz tak na mnie, no naprawdę. Takie, co?
1: Ty jeszcze, zanim tą kawkę strzeliłaś na początku programu, to sama wyglądałaś po prostu jak poniedziałkowe zombie. Było tak, Boże, Michał, komu nie muszę?
0: No ale co, zadziałało, tak?
1: Zadziałało, no to prawda, to przyznać trzeba. Ale u was tak samo, będzie dobrze, cokolwiek jeszcze trzeba dziś załatwić, potem sobie odpocznijcie, ale najważniejsze, zostańcie tak, z RMF Max.
0: Dokładnie, zróbcie wszystko i sobie wtedy odpoczniecie. No.
2: Reklama. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
7: I po reklamie.

0: 1 FM.
1: Synoptycy na jutro zapowiadają przede wszystkim chmury, a także przelotne opady deszczu. Warto chwycić za parasol, może nam się przydać, a na termometrach w Bydgoszczy i regionie zobaczymy maksymalnie 17 stopni. Kolejnego dnia, czyli w środę, na skali wyższe wartości, nawet 22 stopnie. Poza tym cały czas dużo chmur i opady deszczu. W czwartek mogą wystąpić nawet gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci burzy, informuje IMGW.

0: Latarki w telefonie można już schować.
1: To jest ten moment. Anima i Beautiful za nami w RMF Max. I my się już powoli żegnamy w tym romantycznym klimacie, ale zostawiamy was w rękach porządnych bangerów i graby oczywiście.
2: Hop, Benz, Ekstra, Lada, moment. Najlepsza dyszka, najnowszego notowania jak zawsze po 20, a my mówimy do usłyszenia.
1: Pa, pa, do jutra. I Justyna Borycka. Trzymajcie się, cześć.
3: Max.
4: RMF Max Bydgoszcz, Robert Wojnowski, dobry wieczór, w poniedziałek, uszanowanko. No to co, sprawdzamy, jakie opcje imprezowo-wydarzeniowe mamy w planach na ten tydzień. Jest kilka fajnych pozycji, już mówię, co się będzie działo w Bydgoszczy. Jutro taka impreza pod hasłem Open Stage w Over the Underpub i to jest coś dla osób, które chciałyby się pochwalić swoim talentem. Może śpiewacie, może tańczycie, może recytujecie, a może jeszcze inny talent prezentujecie. Można się tam pojawić. Godzina 20. Wtorek. Przeskakujemy do czwartku. W czwartek coś dla kibiców Żużla. Abramczyk Polonia zmierzy się z Orłem Łódź o godzinie 19. No a w piątek duże muzyczne wydarzenie w Fabryce Lloyda, bo tu właśnie odbędzie się koncert grupy Kult. W sobotę trochę bardziej kameralny koncert. Lunatycy wystąpią w Bosco Bar. Też w sobotę w Hata Pub odbędzie się też kameralny koncert Nowatora.
5: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Płacisz Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo EOBUWIE, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na Modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: 106 i 1 FM.
1: Hej, cześć, witajcie w ten piękny poniedziałek. No piękny po kolejny, który przybliża nas do wakacji. No to sprawdzimy już nowe hiciory także na lato na Maxa 26. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Będzie dużo nowości, a zestawienie listy Hobbency dzisiaj otwiera Jazzy plus DJ Spritz. Can't Deny It.

0: I możesz tak zaśpiewać się swojemu facetowi, jak cię wkurzy. Sorry, papi. Topik i Becky G. Taka imprezowa propozycja już na wakacje na Lato Maxa 2.6. Topik, Niemcy, Becky G. Księżniczka Latino. Myślę, że to będzie hicior i to jeszcze zanim wystartujemy oficjalnie wakacje. Zostańcie z RMF Max, bo za kilka minut kolejne nowości w poczekalni listy Hot Bands. Lady Gaga wraca w nowości Shape of a Woman, a na 9. Damiano Dawid, niedawno najlepszy w numerze The First Time.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Lubię cię jak lato, co wyrato, modelki w zestawieniu listy Hobbence, to dzisiaj ósemka. A teraz nowość, Lady Gaga zaskakuje, ostatnio wydaje numer za numerem. Kto pamięta te czasy, kiedy zaczynała? Początkowo występowała jako Stefani Germanotta, później zmieniła swoje pseudo na Lady Gaga. Pierwszy hit Just Dance był wielkim sukcesem także u nas na liście Hobbence. No a po drodze przeszły także piękne ballady i oczywiście kariera aktorska. Lady Gaga wraca na scenę w numerze Shape of a Woman.

0: Upside Down, Felix Jen, Kaskada, Boy You Tell Me, nowa wersja, to dzisiaj 7 na liście Hot Bands. Słuchajcie, zapytam tak nieśmiało po Eurowizji, może chcielibyście, żeby Bangaranga pojawiła się w poczekalni na liście Hot Bands. No to jakby co, to dajcie znać, głosując na rmfmax.pl albo smsowo na 3001, bo zauważyłem, że zdania dotyczące wygranej na Eurowizji są podzielone. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy do odliczania, będzie też nowość od Meduzy. RMF Max.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
11: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
12: Wygodnie i za darmo.
11: No.
13: Teraz w Media Expert.

0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

Wszystko to na klubowo Meduza w nowości Don't Wanna Go Home. No i czy będzie Bangaranga na liście Hot Bands? No jakoś jeszcze nie jestem przekonany, ale macie jeszcze trochę czasu, okej? Okay? Jak się wszyscy rzucą, to może jeszcze w tym tygodniu? Dlaczego nie? Otwieramy sezon. Jaki sezon? No na truskawki sezon już wystartował i Dawid Podsiadło ma swój sezon na miejscu piątym.

Fajny numer, zabrałbym to na biwak, na szkolną wycieczkę, na rower, na bieganie i może na siłkę też. Tomu na projekt z Los Angeles w nowości East Side Girls. Ta trójka czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. My też otwieramy pierwszą trójkę najważniejszych hitów w poniedziałek, a tutaj klubowo John Summit i Chainsmokers robią hałas w numerze All The Time. RMF Max 3, numer 3.

0: ten numer chyba też zabierzemy sobie na wakacje. Bardzo popularny już w Kanadzie, także rozkręca się u nas w Europie. To Cameron Whitcomb i jego Kingdom of Fear. Polecam wam na lato na maksa 2.6. Na miejscu trzecim listy Hobbens w poniedziałek John Summit, Chainsmokers, All the Time. Dwójka Eben i jego Halo. A na miejsce pierwsze wraca nasza polska ekipa. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów i Oskar Cyms. Najwięcej waszych głosów na Hop, gdy będziesz sam.
1: One.
2: One.
1: One.
2: One.
1: Numer jeden.

0: brawo, brawo, Cymsu i ekipa wracają na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Za chwilę New Religion, Bibi Rexha i Faithless, bo jakoś ich dzisiaj nie było. Wróci też holenderski duet Another. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max Bydgoszcz, Robert Wojewski, dobry wieczór, poniedziałek, uszanowanko. No to co, sprawdzamy, jakie opcje imprezowo-wydarzeniowe mamy w planach na ten tydzień. Jest kilka fajnych pozycji, już mówię, co się będzie działo w Bydgoszczy. Jutro taka impreza pod hasłem Open Stage w Over the Underpub i to jest coś dla osób, które chciałyby się pochwalić swoim talentem. Może śpiewacie, może tańczycie, może recytujecie, a może jeszcze inny talent prezentujecie. Można się tam pojawić. Godzina 20. Wtorek. Przeskakujemy do czwartku. W czwartek coś dla kibiców Żużla. Abramczyk Polonia zmierzy się z Orłem Łódź o godzinie 19. No a w piątek duże muzyczne wydarzenie w Fabryce Lloyda, bo tu właśnie odbędzie się koncert grupy Kult. W sobotę trochę bardziej kameralny koncert. Lunatycy wystąpią w Bosco Bar. Też w sobotę w Hata Pub odbędzie się też kameralny koncert Nowatora.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
13: Marian, a więcej się nie da?
14: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: I po reklamie.

właśnie tak ma brzmieć tegoroczne house'owe lato. Bardzo słonecznie, pozytywnie, a nawet tak plażowo w numerze Talk to You. Wcześniej Katy Perry, która już się szykuje, już ćwiczy głos na ceremonii otwarcia amerykańskiego mundialu. No, zaśpiewa ciekawe, jak to skomentuje Donald. Już nie mogę się doczekać, bo gościu potrafi czasami rzucić ciętą ripostą. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo w RMF Max. Za chwilę Kaigo, teraz Kacperczyk i Vito Bambino. Bo to nie jest...

Hurricane od Francuzów z Offenbach. Teraz jeden z headlinerów ING Silesia Beats. RMF Max będzie dla Was na miejscu w Chorzowie 12-13 czerwca. Piękny muzyczny weekend, tak akurat przed wakacjami, no idealnie. No i jest w line-upie także on ponownie wleci do Polski ze Stanów. To Kaszmir, polecam Wam jego nowości teraz w RMF Max, jego Ultra Love.

0: Espresso to Sabrina Carpenter, która ma nową muzyczną przyjaciółkę.
1: Jak to, kto to? No to przecież Madonna i Sabrina zrobiły razem wspólny kawałek. Jak wam się podoba? Możecie sprawdzić w poczekalni listy Hobbence, czy Madonna wejdzie do zestawienia w tym tygodniu. To by dopiero było wydarzenie. Zostańcie z nami, za chwilę Andy Dust. Wrócimy też tak trochę do klasyki. Czeka ATB i jego Ecstasy. Max.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
5: I po reklamie.

A teraz jedna z gwiazd Eurowizji. Nie, to jeszcze nie Bangaranga, ale DJ Gromi, który przecież też reprezentował Polskę w trakcie tego wydarzenia i możecie się sprawdzić. Zapraszam, mamy specjalny eurowizyjny quiz na rmfmax.pl. Kto reprezentował Polskę na Eurowizji? Kto zdobędzie wszystkie punkty z możliwych? Może właśnie ty dzisiaj wieczorem. Gromi teraz, Cool Me Down.

Dracula to Tame Impala, ale w remiksie Jenny wieczorowo w RMF Max. A teraz kawałek z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy bawili się na naszej imprezie w Pile. Zalia jak zaśpiewała, kto nie widział, niech żałuje, ale możecie sprawdzić na Instagramie RMF Max. Wkrótce kolejne imprezy z naszymi gwiazdami. Lator Maxa już niedługo wjeżdża do Malborka. Więcej na rmfmax.pl. Dla tych, którzy bawili się w Pile, Bledka i jej wiosenna nowość 2 dni.

0: Alex Warren i jego Fever Dream to taki hit, przy którym można też poflirtować, ale trzeba słuchać głośniej, bo okazuje się, że ludzie częściej flirtują, gdy muzyka jest trochę głośniejsza. Robisz głośniej i flirtujesz. Nadaje się, nadaje się. Zostańcie z RMF Max, za chwilę Gordo. Nadaje się nie tylko na flirtowanie, ale przede wszystkim na imprezowanie. Czeka jego Loco Loco. Wróci też Calvin Harris.
1: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
10: I po reklamie.

Witajcie po 22. Teraz Rey, która w końcu może odetchnąć po wydaniu ostatniego krążka. Przyznała się, że końcówka, kiedy już szykowała nowe numery, już miała dość i już nie mogła pracować dłużej niż 12-14 godzin zazwyczaj, że dała z siebie wszystko i teraz czas na przerwę. No to ona na przerwie odpoczywa, a my słuchamy i czekamy na jej powrót do Polski. Rey w RMF Max, Where is my husband?

The One That Got Away to Katy Perry, która bardzo stresowała się komentarzami po tym, jak wróciła z przestrzeni kosmicznej z przyjaciółkami, bo ludzie jej tam pisali, że czym ona się chwali, że przecież nie należy do NASA, że była tam przecież krótko, trochę sobie polatała, ale oni też by tak mogli. No tak, teoretycznie to każdy mógłby być kosmonautą, naprawdę, nawet ja, chociaż ja to bym się trochę bał. Ale człowiek w nieważkości by chyba trochę polatał. Teraz Roxy, jeszcze nie astronautka, ale jedna z naszych ulubionych piosenkarek, Roxy i Faust, na szeroką wodę.

End of Beginning, Joe robi klimat w RMF Max, a teraz zapraszam was do wieczornego zwiedzania szafy, albo przynajmniej szuflady ze skarpetkami, bo według badań ludzie, którzy noszą niecodzienne skarpetki, są bardziej kreatywni, inteligentni i odnoszą większe sukcesy. Trzymamy się takiej wersji. Poczekajcie, sprawdzę. No dzisiaj akurat brązowe, ale obiecuję, jutro będą kolorowe. Teraz nasza kolorowa nowość. Na pewno nie brakuje im kreatywności. Dziewczyny rządzą to Pink Panther i Zara Larsson w RMF Max i Stateside.

0: taki klimat, takie nuty robi Head. Ale teraz coś dobrego, co zrobił na wakacje David Guetta. Nie jest to jego nowa produkcja, ale świetny remix, w którym odświeża taneczny hicior Milki, Just The Way You Are. Ale jak to David Guetta, dodaje także coś osobistego i od siebie wrzucił jeszcze drugi numer, który tutaj słychać. Słychać też, no właśnie, co? Kto wiedział? Music Sounds Better With You od projektu Stardust. Zróbcie głośniej, polecam wam w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max.

Okej, to robię Żulce. Pytanie, czy ktoś z was wybiera się niedługo na wesele i szuka drugiej połówki, żeby z kimś pójść? No u nas nie ma jeszcze takich firm, ale w Japonii to są już organizacje, które wynajmują przyjaciół na wesele albo na rodzinny obiad. Zapłacisz i masz przyjaciela, przyjaciółkę. Może w Polsce to też by chwyciło, macie pomysł na nowy biznes. Teraz Damiano Dawid i jego The First Time wrócił ostatnio do zestawienia listy Hobbens. Leci w RMF Max.

0: taki numer wieczorowo zrobił Metzner. Teraz wiadomość na wakacje, przed wakacjami. Wiecie, że w niektórych krajach ludzie płacą za tak zwane ciche wakacje. Takie w czasy bez hałasu i bez rozmów. Żeby do ludzi po prostu nie gadać. To obiecuję, to ja do was przez kilka chwil na pewno nie będę się odzywał, ale polecam dobre hity. Wróci Somber za chwilę i Purple Disco Machine.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: I po reklamie.

O 23 jeszcze podjadal. Kto głodny, no to uważajcie na decyzję, bo okazuje się, że człowiek szybciej podejmuje ryzyko, gdy jest głodny. Ja nie wiem, czy o tej porze to można sobie zrobić późną kolację. No może raz w tygodniu można sobie zrobić taką przerwę od dietetycznej poprawności i do

tego blondaska, który rządził kiedyś na liście Hot Band, to ten gościu ze Szwecji, czyli Danny, jak ktoś pamiętał, brawo, brawo, piątka z muzyki dla was. A co ciekawego muzycznie na naszych imprezach? Jesteśmy po kolejnym zestawie gwiazd w Lecie na Maxa w Pile, no i niedługo kolejny przystanek w Malborku i tam Wilki, Mortalcio, ale także nasza Ola Bieniasz z RBF Max. To są świetne imprezy. Kto nie wierzy, niech sprawdzi na przykład ostatnie relacje na naszym Instagramie z zaproszeniem do Malborka już niedługo. Kleo wieczorowo, jej nowość, też na wakacje, kolory lata.

More Than Friends to James Hype. Dla tych, którzy o tej porze słuchają nas już w łazience. A kto się tam zamyka dla świętego spokoju? Okazuje się, że faceci często zamykają się właśnie w łazience albo po prostu w toalecie. Nawet do 7 godzin rocznie. Tylko po to, nie po to, żeby coś zrobić, tylko po to, żeby sobie posiedzieć i mieć święty spokój. No witajcie w klubie, ja się przyznaję, też czasami tak robię. No to nawet jeżeli jesteście w łazience, zróbcie głośniej, posłuchajcie świętym spokoju naszej nowości. Męskie granie orkiestra, nareszcie.

bardzo mi przykro, tak zaśpiewał Dominik Czuż. I trochę mi przykro, że nie mam takiego genu, jaki mają niektórzy ludzie. Od 1 do 3% ludzkości ma taki zmutowany gen. Jego tajemnicza nazwa to HDEC2. Nieważne jak to się nazywa, ale dzięki temu te osoby mogą sobie normalnie funkcjonować, śpiąc jedynie od 3 do 5 godzin dziennie. No ja też bym tak chciał, niestety nie należę do tego klubu, ale może ktoś tak. No to jeżeli planujecie późno spać, to obiecuję, nie zabraknie dobrego bitu. W RMF Max teraz Metzner.

Wołyniec wieczorowo w RMF Max, a ja mam dla was propozycję na formę. Jeżeli nie chce wam się wyjść do lasu, na spacer, na bieganie, na rower, na siłownię, to może przynajmniej oglądajcie horrory, bo okazuje się, że najwięcej kalorii podczas oglądania filmów spalamy właśnie, gdy oglądamy horrory, bo się stresujemy, ale z drugiej strony, jak leci horror i się stresujemy, to często coś też podjadamy, no to może trzeba zrezygnować z tego drugiego, ale horror musi być. Na zdrowie. I żeby wszyscy mogli dobrze spać, ale zanim zaśniecie, Matt Wysota zrobi swoje. Oto jego baby.

0: uwielbiamy wracać do jej hitów, to Kory Gajewska, która obiecała, że zaskoczy przez najbliższe tygodnie nowościami. Żartem przed chwilą. Ja też zaskoczę was nowościami. Przemek Grabowski, zapraszam na nasze wieczorne spotkanie. Zaczynamy nasz czas we wtorek o 20. Od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, najważniejsze numery, na które głosujecie pod rmfmax.pl. Nowości i premiery, których może jeszcze nie słyszeliście. Miłej nocy, cześć! RMF Max.
1: Reklama. Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
2: O kurde.
1: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
2: No jak najbardziej, jak najchętniej.
1: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
1: Bydgoszcz 106.1 FM.

Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty. 20%

Dancing. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Seweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek.